Pick Me Up Off the Floor, ósma w dyskografii Norah Jones, płyta długo grająca. Nowa, ale jak wynika z plot sieciowych, nie do końca, w tym sensie, że nie jest to album przygotowany specjalnie na ten czas i na to właśnie wydanie, tylko to jest troszkę taka zbieranka pięknych zresztą nagrań wynikających ze współpracy Nory z Thomasem Bartlettem i Jeffem Tweedym. I bardzo dobrze, że ten zbiór się ukazał, bo to są bardzo ładne piosenki. Fortepian Nory odgrywa tutaj ogromną rolę, no ale od czasu do czasu też przewija się a to dobrze brzmiąca gitarka, a to hamondzik. Jak na przykład w kolejnym nagraniu. To, którego wysłuchaliśmy przed chwilą, nosi tytuł Heartbroken Day After, a to z tym hamondem w tle Flame Twin, Norah Jones.

Mike Zito z albumu Quarantine Blues. Jakiś tydzień temu, chyba w innej audycji, błędnie wymówiłem tę nazwę. Nie wiadomo dlaczego upierałem się, że to będzie quarantine. Przecież po angielsku kwarantanna to jest quarantine. No więc album nosi tytuł Quarantine Blues i jest to ewidentnie płyta zrobiona w trakcie lockdownu, czyli wtedy, kiedy nie za bardzo można było się poruszać po różnych miejscach, żeby złapać albo właściwe studio, albo właściwy czas na to, żeby spokojnie popracować nad tymi nagraniami. To są chyba wręcz nagrania live, tyle tylko, no, że w jednym miejscu zrobione bez publiczności. Mastering tych nagrań wprawia mnie w zadziwienie, bo kiedy się patrzy na spektrum, na oscylatorze czy czym tam innym, no to wylatuje poza wszystkie możliwe ograniczniki to, co zostało zapisane na plikach płyty Quarantine Blues, co potwierdza także utwór Dust Up.

No i przyszła pora na ten moment, na który wszyscy tak czekamy, czyli na nowe nagranie Joe Bonamassy. To, że Joe Bonamassa będzie wypuszczał nagrania z planowanego na wczesną czy późną jesień 2020 roku albumu, nie jest niczym dziwnym, no bo przecież nie może tydzień, czy no powiedzmy dwa tygodnie minąć, żeby nie zaistniało coś nowego z jego fonograficznego dorobku, ale to nagranie wykracza poza taki standard. Od po prostu mam coś nowego, to wrzucam. Bo ten utwór jest dziełem wspólnym Joe Bonamassy i Pete'a Browna. A Pete Brown, o tym wiedzą słuchacze z wyższych półek znajomości historii rock'n'rolla, Pete Brown to znakomity poeta, tekściarz, no także troszkę performer i nawet artysta estradowy, który wsławił się przede wszystkim współpracą z zespołem Cream i tymi wspaniałymi numerami, które z Jackiem Bruce'em wymyślił i wprowadził do panteonu nagrań muzyki okołorockowej. Pete Brown z różnymi artystami kojarzył się po rozstaniu z Cream i Jackiem Bruce'em. Także pamiętam, że miał przyjechać na Suwałki Blues Festival z Chrissy Matthewsem, no ale wtedy zdrowie na to nie pozwoliło. Wnioskuję z tego, że Pete Brown napisał coś dla Bonamassy, ze zdrowiem jest w porządku, no i bardzo to jest dobra wiadomość. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa Joe Bonamassa When One Door Opens. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Here's a song from Ashes and Dust. This is called Company Man.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

The Boogie Woman, kobieta boogie. Tą kobietą boogie jest pani Jan Preston. Jan, pisane J-A-N, piękne imię, prawda? Okazuje się, że może to być także imię kobiety. Jan Preston jest pianistką kształconą klasycznie, ale jej muza skierowała jej muzyczną duszę w stronę boogie. Fortepianowego boogie oczywiście. Nagrywa już od dobrych kilkunastu lat, no i to jest zapewne debiut w audycjach Radia Baobab, bo ukazał się kolejny album Jan Preston zatytułowany Piano Boogie Woman. No i są tutaj rzeczywiście same fortepianowe utwory utrzymane w konwencji blues boogie, niektóre instrumentalne, niektóre z dodatkiem głosu pani Jan Preston. Klasyczne wykształcenie muzyczne Jan Preston wpływa także na niektóre elementy jej repertuaru. Oto za chwilkę usłyszą państwa Nad Boogie, czyli boogie korzeniami osadzone w klasyce Piotra Czajkowskiego i jego Dziadka do orzechów. No zresztą to nie pierwsza tego typu próba, bo przecież Keith Emerson już próbował to zrobić, a przed nim jeszcze Bee Bumble ze swoim Nat Rockerem. No a teraz Jan Preston, Nad Boogie.

W sumie będzie dzisiaj jeszcze więcej debiutów, bo za chwileczkę wystąpi Adam Douglas, który nie miał jeszcze szczęścia w Radiu Baobab. No i teraz szczęśliwa gwiazdka do niego zamrugała. Na antenie Radia Baobab Adam Douglas.

Adam Douglas, śpiewa, gra na gitarze, urodził się w Oklahomie. No, świetne miejsce dla muzyka, który powinien być popularnym artystą w Radiu Baobab. Adam Douglas, Amerykanin, na stałe osiadły już od pewnego czasu w Norwegii i tam też nagrywa, choć brzmi wcale nie po norwesku, a właśnie tak, jak sobie wyobrażamy, może brzmieć muzyk z Oklahomy. W 2021 roku ukazał się album Better Angels Adama Douglasa i z tej właśnie płytki usłyszeli Państwo utwór zatytułowany Joyous Will Be. Kolejne nagranie Adama Douglasa też należy do typowo norweskiej Amerykany. Oto nagranie zatytułowane A Whistle to Blow. Adam Douglas.

Howie Gelb występował w Radiu Baobab w różnych audycjach wielokrotnie. I myślę, że także mogłem już prezentować przed laty nagrania z płyty, którą właśnie teraz chcę pokrótce omówić. Album nosi tytuł Alegrias, został wydany w 2010 roku i to jest nietypowa, zresztą jaka płyta Howiego jest typowa, więc ta nietypowość tego albumu polega na tym, że jest on w swoim charakterze dosyć taki hispano-muzyczny. I rozpoczynała się ta płyta od nagrania Four Door Maverick.

z albumu Alegrias, który miał swój debiut 10 lat temu. Howie Gelb wykonał utwór Four Door Maverick. Ale jak to bywa przy okazji takich jubileuszowych wydawnictw, są one wzbogacane o utwory, nagrania, których wcześniej nie słyszeliśmy. No i tak też jest w tym przypadku. Oto kolejne dwa nagrania Howiego Gelba.

I teraz się troszkę sam rozśmieszam, bo to będzie chyba debiut w audycjach Radia Baobab. Kings of Leon, czyli jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych współczesności, no jakoś niespecjalnie był umieszczany w nurcie około bluesowym, który jest przecież obowiązującym nurtem dla Radia Baobab. Ale kiedy posłuchałem sobie w całości albumu When You See Yourself, czyli nowej z 2021 roku płyty Kings of Leon, to choć nie ma tam bezpośrednich nawiązań do bluesowego standardu, to myślę, że zbliża się powoli ten moment, który być może za 2 albo i 3 dziesięciolecia doprowadzi do tego, że panowie Followill zrozumieją, że tak naprawdę u korzeni ich muzyki leży blues. A na razie posłuchajmy Stormy Weather i Claire and Eddie, 2 nagrań z albumu When You See Yourself, Kings of Leon.

tak jak wcześniej awizowałem, to wydanie Nowalijek jest i troszkę od sasa do lasa, i od jednego miejsca do drugiego, i są to miejsca czasami od siebie bardzo odległe, albo no, tak wydawałoby się dosyć nieoczywiste dla repertuaru Radia Baobab. Oto przed Państwem zespół Black Banjo.

ten instrumentalny utwór, nosi tytuł Bumps Boogie i wykonawca Black Banjo. To jest orkiestra włoska, choć nosi nazwę anglojęzyczną i od czasu do czasu, kiedy towarzyszy muzyce instrumentalnej grupy Black Banjo jakiś wokal, no to jest to wokal w języku angielskim zazwyczaj. Album grupy Black Banjo nosi tytuł Out of the Skies i szczycą się tutaj muzycy włoscy, że pozyskali do współpracy znanych amerykańskich muzyków. Wśród nich także jest znakomity, no i słynny w niektórych kręgach saksofonista Blue Lou Marini, znany nam z występów chociażby z zespołem Room Full of Blues, no a także z filmów o Blues Brothers, bo on tam pokazywał się i grał na saksofonie bardzo udatnie. I właśnie teraz posłuchamy Black Banjo z towarzyszeniem Blue Lou Marini w utworze The Contest.

Zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem debiut, ale chyba jednak nie, bo przez te 15 ponad lat działania antenowego w Radiu Baobab musiałem trafić jakoś na nagranie Suzy Quatro, bo to właśnie ona za chwileczkę zaprezentuje nowiuteńkie, awizujące nową płytę nagranie zatytułowane The Devil in Me. Chciałoby się powiedzieć stara, dobra Suzy Quatro. No i tak to rzeczywiście jest. Jeżeli ktoś lubi taką muzyczkę, to i to nagranie Suzy Quatro mu się spodoba.

Vana Morrisona nie trzeba nikomu przedstawiać i przypominać, kim ten artysta jest. Kiedy ostatnim razem wspominałem w którejś z audycji Radia Baobab nową płytę, czy raczej nowe nagranie Vana Morrisona, towarzyszyło temu pewien niepokój. Czy Van Morrison nie przesadza w otwartym, negatywnym stosunku do wszelkich obostrzeń społecznych, które są związane z COVID-em? W poprzedniej swojej realizacji, zresztą towarzyszył mu w niej Eric Clapton, Van Morrison w sposób bardzo negatywny wyrażał się w tekście o tym wszystkim, co spowodowała zaraza. Podobno też cały album, który wkrótce się ukaże, a będzie on nosił tytuł Latest Record Project, będzie także bardzo w warstwie tekstowej krytyczny w stosunku do niedogodności życia spowodowanych COVID-em. Spotkał się też Van Morrison z ogromną krytyką ze strony i recenzentów, no a także części fanów. Jak to będzie, jak to mówią, usłyszymy, zobaczymy. Na razie mamy jedno nagranie zatytułowane Latest Record Project. Oto Van Morrison 2021.

I na zakończenie tych nowalijek spod Baobabu dwa nagrania duetu, który już awizowałem w którymś z wydań nowalijek. To duet Jimbo Mathus i Andrew Bird. Wspominałem wówczas o pięknym, ascetycznym wideoklipie, który towarzyszył jednemu z nagrań awizujących ten album. To była sytuacja plenerowa. Obaj panowie siedzieli na tle przyrody amerykańskiej. W oddali widać było zachodzące słońce. Wszystko w pięknych kolorach nadchodzącego zmierzchu. No i muzyka łagodna. Tak łagodna, jak otaczająca ją przyroda. I taka też jest cała płyta, która nosi tytuł These 13, czyli tych 13 nagrań, bo tyle znalazło się na albumie, który firmują Jimbo Mathus i Andrew Bird. No i tak właśnie, zgodnie z duchem przyrody, zakończymy to wydanie nowalijek spod Baobabu. Beat Still My Heart i Bell Witch. To dwa tytuły z albumu zatytułowanego These 13. Wystąpią Jimbo Mathus i Andrew Bird. To były nowaliki spod Baobabu. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

o utwór zatytułowany The Mists of Time, który znalazł się na wydanej w 2002 roku płycie zatytułowanej Stories. Myślę, że przy jakiejś okazji jeszcze zagadnę, Ole, dlaczego właśnie ten numer Johna Mayera wybrała, no a teraz zanurzmy się w muzykę naszego muzycznego patrona. John Mayer, The Mists of Time.

Mówiłem już kilka minut temu, że te wybory patronki Oli nie są takie zupełnie jednoznaczne i oczywiste, bo na drugiej pozycji wymieniła nagranie zespołu, który nie jest tak naprawdę związany z mainstreamem bluesowego grania, mianowicie chodzi o Cowboy Junkies. W ich muzyce jest sporo śladów tego, że korzystali z muzyki korzeni, ale no nie są traktowani jako orkiestra bluesowa, a do tego jeszcze Ola wybrała nagranie nie z ich podstawowego repertuaru, to znaczy nie jest to nagranie z płyty firmowanej przez Cowboy Junkies, ale z takiego albumu, który nosi tytuł Por Vida po hiszpańsku, a w podtytule angielskim A Tribute to the Songs of Alejandro Escovedo. A Alejandro Escovedo to taki niepokorny dosyć twórca, który oscyluje pomiędzy folkiem, rockiem, Tex-Mex, a czasami wręcz zahaczał w swoim muzykowaniu o nawet jakieś punkowe chyba korzenie. W 2004 roku ukazał się album, w którym różni słynni artyści oddają cześć jego muzyce. Wśród

do albumu poświęconego twórczości Alejandro Escovedo. I oto teraz, zgodnie z wyborem Oli, Cowboy Junkies, Don't Need You.

I wreszcie trzecie nagranie według wyboru patronki naszej Oli. Otóż Ola zażyczyła sobie Midnight Blues w wykonaniu Snowy'ego White'a. I tutaj też miałem lekki problem, bo nie bardzo wiedziałem, o którą wersję tego nagrania chodzi, bo są dwie na płytach Snowy'ego White'a, jedna koncertowa, druga studyjna.

i sobie posłuchałem obu i już nie konsultując tego z Olą wybrałem wersję studyjną. Z albumu zatytułowanego No Faith Required z 1996 roku Snowy White ze swoim zespołem w nagraniu Midnight Blues.

0: To były trzy piękne pieśni wybrane przez patronkę Radia Baobab, czyli przez Olę Kamińską, naszą szefową, jeśli chodzi o komentowanie programu Pierwszy Odcień Bluesa, a także paru innych, w których uczestniczę. Jeszcze raz, Olu, bardzo dziękuję i mam nadzieję, że to zachęci także pozostałe patronki i patronów do tego, żeby dostarczać na adres mój mailowy, czyli baobab@radiobaobab.pl swoje życzenia w postaci listy dwóch, trzech nagrań, które chcieliby Państwo usłyszeć w Pierwszym Odcieniu Bluesa. A teraz przechodzę do drugiej części tego niestandardowego wydania Pierwszego Odcienia Bluesa. I niestandardowość ta będzie polegała na tym, że zaprezentuję 7 nagrań z jednej płyty, ale jakżeż istotnej. Album nosi tytuł długi, no bo też trudno było nazwać to przedsięwzięcie krótko. Celebrate the music of Peter Green and the early years of Fleetwood Mac, live from the London Palladium. I to jest nagranie fantastycznego koncertu, który odbył się 25 lutego 2020 roku w londyńskim Palladium. Organizatorem i dobrym duchem tego przedsięwzięcia był Mick Fleetwood, dzięki któremu powstał zespół Fleetwood Mac. I cała ta impreza była poświęcona pamięci niedawno zmarłego współzałożyciela Fleetwood Maca, czyli Petera Greena. Ten album ukazuje się pod koniec kwietnia 2021 roku i w formie audio, i w formie wideo. I zawiera pełną rejestrację tego koncertu. Trwał ten koncert prawie 2 godziny. Zebrał Mick Fleetwood towarzystwo bardzo doborowe, do tego stopnia doborowe, że pozwolę sobie wymienić wszystkich, którzy wzięli udział w tym koncercie. A więc Neil Finn, Noel Gallagher, Billy Gibbons, David Gilmour, Kirk Hammett, John Mayall, Christine McVie, Jeremy Spencer, Pete Townsend, Steven Tyler i Bill Wyman. A do tego producentem tego koncertu w sensie dźwiękowym był słynny Glyn Johns, który przecież produkował na przykład nagrania The Beatles między innymi. A w skład stałej orkiestry towarzyszącej tym wszystkim wymienionym wcześniej gigantom wchodzili oczywiście sam Mick Fleetwood, perkusista, Andy Fairweather-Lowe, Dave Bruns, Rick Vito, Zach Starkey, Johnny Lang i Ricky Peterson. Nie zamierzam przedstawić dziś całego zestawu tych nagrań, no bo jak mówiłem, trwa to wszystko prawie 2 godziny, ale dokonałem wyboru. O kryteriach tego doboru powiem za chwilę, a teraz proszę posłuchać, jak rozpoczynał się ten koncert, a rozpoczynał go utwór zatytułowany Rolling Man. W głównej roli wystąpił tutaj Rick Vito.
1: Hello, hello, hello. Good evening, everyone, and welcome. There's an old, lovely phrase that is well worn in my life to start the show. If music be the food of love, then play on. Enjoy the evening.

0: Thank you, John.
1: Każde z tych nagrań jest też wprowadzane krótką introdukcją przez gospodarza wieczoru, czyli przez Micka Fleetwooda. Oto następne, Stop Messing Around, takie bardzo greenowskie, bym powiedział. I tutaj z niesłychaną satysfakcją odnotowałem obecność w gronie tych wykonawców pani Christine McVie, czyli tej osoby, z którą Fleetwood Mac rozpoczął swoją wspaniałą bluesową drogę w Wielkiej Brytanii, a która później przeniosła się wraz ze swoimi brytyjskimi kolegami, czyli Mickiem Fleetwoodem i Johnem McVie do Stanów Zjednoczonych, gdzie do dziś zespół Fleetwood Mac stanowi jedno z najistotniejszych historycznie zjawisk w muzyce rockowej Stanów Zjednoczonych. W wykonaniu Christine McVie usłyszymy Stop Messing Around.
0: We are going to introduce a lady that needs no introduction whatsoever. She's like a sister to me. I've shared the stage with her for over 40 years. Welcome the one and only Miss Christine McVie.

0: Kolejny muzyk, z którym Peter Green grywał w tych pierwszych latach działalności grupy Fleetwood Mac, jest dobrze znany nam z występów chociażby na Suwałki Blues Festival, Jeremy Spencer. I oto on, Jeremy Spencer, gitarzysta i wokalista w niezwykle kameralnej, ale jakże śpiewnej i kołyszącej wersji utworu The Sky is Crying Elmora Jamesa. W tej wersji The Sky is Crying usłyszymy tylko dwóch wykonawców. Właśnie Jeremy'ego Spencera, śpiewającego i grającego na gitarze, i towarzyszącego mu na basie Billa Wymana. Tak, tak, tego Billa Wymana.
1: Very special moment for me, being a drummer, to be in the presence of Mr. Bill Wyman.

0: kolejnym nagraniu nie usłyszymy już żadnego z muzyków, który miał okazję grać z Peterem Greenem w okresie, kiedy występował on z zespołem Fleetwood Mac, ale usłyszymy tutaj niezwykły łącznik z tym czasem, a tym łącznikiem będzie gitara, słynny Gibson Petera Greena, którego właścicielem jest teraz w XXI wieku Kirk Hammett z Metallica. I on właśnie z Billym Gibbonsem wykona The Green Manalishi.
1: Are you still with us? Are you really with us? So next up here is a absolute strangest, loveliest thing in the world to have this chap on stage with us. He's playing Peter Green's guitar. Kirk Hammett.

0: The Green Man Alicia.
1: Billy Gibbons przewija się przez scenę tego koncertu kilkakrotnie. Przed chwileczką usłyszeliśmy go z Kirkiem Hammettem, no a teraz z gigantem amerykańskiej sceny rockowej, Stevenem Tylerem. Oto Billy Gibbons i Steven Tyler i Rattlesnake Shake.
2: At this point, I'd like to introduce a dear, dear friend of mine, one hell of a singer, Mr. Steven Tyler.

0: Zachęcam Państwa do zapoznania się z całym dwugodzinnym programem koncertu Celebrate the Music of Peter Green, zorganizowanego przez Micka Fleetwooda, który odbył się w lutym 2020 roku. To rzeczywiście niezwykłe przeżycie muzyczne. Myślę głównie dla tych, którzy wyrastali w czasie, kiedy Fleetwood Mac święcił swoje największe bluesowe triumfy, ale myślę, że może być też i atrakcyjny dla wszystkich, którzy po prostu lubią prawdziwą, dobrą, żywą muzykę. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa i na zakończenie prezentacji tego albumu posłuchamy teraz zamykającego całość tego koncertu utworu Shake Your Money Maker, w którym to na estradzie pojawili się wszyscy uczestnicy tego wieczoru. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: Artists on stage, all I can say is thank each and every one of you for turning up tonight. I am blessed, you were blessed, we're all blessed to have so much fun tonight. Thank you so very much.

Nie będę się wdawał w nadmierne historyczne i geograficzne szczegóły, bo one są dosyć skomplikowane, ponieważ na przestrzeni dziesięcioleci zmieniały się nieco adresy studia Muscle Shoals, ale nie zmieniała się magia. Nie zmieniała się magia głównie dlatego, że byli wokół tego miejsca zgromadzeni ludzie, którzy stanowili o niesamowitym brzmieniu osiąganym właśnie w tym miejscu. Ci ludzie to założyciele studia Muscle Shoals, czyli panowie Barry Beckett, Roger Hawkins, Jimmy Johnson i David Hood, których nazwiska mogą Państwo spotkać na setkach opisów do płyt najwybitniejszych artystów XX i XXI wieku. A dla naszego cyklu myślę, że takim łącznikiem, który sprawia, że to miejsce nabiera ogromnego znaczenia, nie tylko magicznego, ale czysto muzycznego, jest nazwisko Duane Allman, który właśnie w tym miejscu towarzyszył swoją gitarą wielkim tego czasu, czyli przełomu lat 60. i 70. Czyli na przykład Aretha Franklin, którą za chwilę usłyszymy w nagraniu Do Right Woman, Do Right Man, i Wilsonowi Pickettowi w utworze Hey Jude. Jak głosi przekaz od wielu, wielu lat, to właśnie Duane Allman zapoznał wręcz Wilsona Picketta z utworem Hey Jude grupy The Beatles i namówił go do nagrania własnej wersji. A jak to zabrzmiało? Posłuchajmy.

I teraz przejdźmy do współczesności, czyli do XXI wieku, a nawet do drugiego dziesięciolecia XXI wieku, bo studio Muscle Shoals w Alabamie nadal działa, choć za dnia jest w zasadzie ośrodkiem muzealnym, no ale wieczorami i nocami można tam nagrywać. Można nagrywać z wykorzystaniem wielu bardzo antycznych, ale nadal wspaniale brzmiących urządzeń. No i także w towarzystwie tych muzyków, którzy jako muzycy sesyjni przyczynili się do powstania legendy i sławy tego miejsca. Są artyści, którzy mają nadzieję, że nagrywając coś w Muscle Shoals w Alabamie, wzbogacą swój dorobek nagraniowy o coś absolutnie wyjątkowego, niezwykłego. No, czy tak się rzeczywiście staje? No, trudno jednoznacznie ocenić, ale chciałbym, żebyśmy teraz dokonali takiego przeglądu nagrań, które powstawały w XXI wieku w Muscle Shoals, a które były realizowane przez artystki i artystów, którzy no, nie osiągnęli nigdy szczytów popularności, a czasami są wręcz w zasadzie nieznani. Bo czy słyszeli Państwo o wykonawczyni, która nazywa się Amanda St. John? No być może znaczna część słuchaczek i słuchaczy tak, ale to tych najbardziej zaangażowanych w tropienie pięknych dźwięków poprzez lata. Natomiast Amanda St. John jest po prostu irlandzką wokalistką, której sława nie wykroczyła daleko poza jej rodzinny kraj. Postanowiła w 2020 roku udać się jednakowoż do Alabamy i tam z muzykami z Muscle Shoals zrealizowała całą pełną płytę długogrającą, czyli album. Płyta nosi prosty tytuł The Muscle Shoals Sessions, a otwiera ją utwór zatytułowany równie prosto Muscle Shoals, pani Amanda St. John.

Kolejną artystką, która w 2020 roku udała się ze swoim repertuarem do studiów Muscle Shoals, jest pani Leslie Satcher. Leslie Satcher występuje z własną orkiestrą, z własnym zespołem o wdzięcznej nazwie The Electric Honey Badgers. I właśnie z tym zestawem, a także z pomocą kilku słynnych muzyków właśnie z Muscle Shoals zrealizowała album pod tytułem Two Days in Muscle Shoals, co jednoznacznie też określa nam zakres czasowy, w jakim trwały nagrania w tym miejscu. Dwa dni. Są to nagrania prawie na 100%, nadając całości przedsięwzięcia takiej prawdziwości, a przecież blues i okołobluesowa muzyka to właśnie powinna być prawda o dźwiękach. No więc Leslie Satchers and the Electric Honey Badgers objawią nam się w dwóch nagraniach: Listening to the Blues i Nowhere to Be But Gone.

Z równie krótką wizytą w XXI wieku w studiu Muscle Shoals w Alabamie była pani Eileen Rhodes, Amerykanka pochodząca z Boston w stanie Massachusetts, ale przywiązana przede wszystkim jednak do tej muzyki, którą grywa się w Alabamie, Teksasie, Luizjanie czy Tennessee. Debiutowała jako solistka w 2000 roku. Przez następne kilkanaście lat zdołała zrealizować prawie 10 płyt. No i wreszcie w okolicach 2020 roku postanowiła zakosztować magii Muscle Shoals. Z albumu, który nosi tytuł jakżeż inaczej, po prostu Muscle Shoals, słuchamy dwóch nagrań Eileen Rhodes, He's So Red i Oh Shady Hill.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Soul i Bluesa oraz o słynnym przeboju zespołu Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama. Wykonuje je Karen Lee Baton.
1: How many you got out? Two, four.

0: They've been known to pick a song or two. Yes, they do.
1: Drugą część audycji Pierwszy Odcień Bluesa poświęconą studiu Muscle Shoals wypełnią nagrania artystów sławnych, którzy zapewne zachęceni magią tego miejsca złożyli się swoimi nagraniami na album zatytułowany Muscle Shoals Small Town Big Sound, czyli Muscle Shoals Małe Miasto Wielkie Brzmienie. Przy czym ci słynni artyści zjechali się do Muscle Shoals nie z własnym repertuarem, tylko także z próbą przywrócenia atmosfery tego miejsca współcześnie w kontekście znanych już wcześniej nagrań, stąd się wywodzących. Rozpoczyna Keb Mo, który wykona Road of Love. To kompozycja Clarence'a Cartera, z którym nagrywał wspomniany już Dwayne Allman i których wspólne nagrania pojawiały się na wielu późniejszych

W studiu Muscle Shoals nagrywali też The Rolling Stones. Nagrali tam dwa utwory, które później okazały się jednymi z najbardziej podstawowych w ich historycznym repertuarze. Mówimy o dwóch kompozycjach Jaggera i Richardsa, czyli o Wild Horses i o Brown Sugar. I właśnie za Brown Sugar zabrał się w studiu Muscle Shoals Steven Tyler. No, znany z tego, że był zawsze pod wielkim urokiem, wielkim wrażeniem muzyki The Rolling Stones. Nic więc dziwnego, że kiedy poczuł atmosferę Muscle Shoals, zabrał się za ten właśnie fantastyczny numer. Steven Tyler, Brown Sugar.

0: I raz jeszcze powraca kompozycja Clarence'a Cartera, za którą tym razem zabrał się Kid Rock. To utwór zatytułowany Snatching It Back.
1: How can I get your love when you keep on snatching it back? I need you so bad, I love you, girl. Hey!

Wśród muzyków związanych z The Allman Brothers Band, którzy historycznie wiązali swoje nagrania z Muscle Shoals, był nie tylko Dwayne Allman, ale także i jego brat, czyli Greg Allman, no i w ogóle pozostali członkowie tej muzycznej rodziny. Greg Allman zrealizował tam swoją własną kompozycję Come and Go Blues, którą na albumie Muscle Shoals Small Town Big Sound powtórzyła pani Alison Krauss. Bardzo pięknie zresztą.

Magiczne miejsce w Muscle Shoals, Alabama, czyli studiu o tej samej nazwie. Ten krótki przegląd nagrań, które tam powstawały u zarania tego miejsca, a także już bardziej współcześnie, kończymy nagraniem dwóch muzyków także związanych sentymentalnie z tym miejscem, czyli Toma Johnstona z zespołu The Doobie Brothers i Delberta McClintona, czyli po prostu Delberta. W ich wykonaniu usłyszymy oczywiście zrealizowane w Muscle Shoals w Alabamie nagranie zatytułowane Give It Up For Your Love. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: everybody.
1: Bielszy odcień bluesa. Tu Bielszy odcień bluesa. Bielszy odcień bluesa w osobie prezentera tej audycji, czyli mnie, jestem Janem Chojnackim, ma swoich ulubionych artystów i swoje ulubione artystki. Wśród nich jest Mavis Staples. I oto w 2025 roku ukazał się album Mavis Staples Sad and Beautiful World. I uważam w imieniu całej redakcji, czyli mnie samego, że to jest najpiękniejsza płyta 2025 roku. Rozpoczyna ją nagranie zatytułowane Chicago.

Ten peon początkowy na cześć Mavis Staples nie oznacza jednakowoż, że to wydanie pierwszego odcienia bluesa będzie poświęcone jej właśnie, bo otóż nie. Jeżeli Państwo się wsłuchali w nagranie Chicago, to usłyszeli Państwo tam brzmienie gitary. To była gitara Dereka Traxa. I właśnie ten fakt, że Derek zagrał na płycie Mavis Staples, sprawił, że postanowiłem przyjrzeć się jego karierze jako muzyka sesyjnego. Czyli nie będziemy dziś słuchać nagrań Dereka Traxa, ani z Tedeschi Trax Band, ani z The Allman Brothers Band, ani nawet z Warrenem Haynesem czy z Government Mule, bo to są pewne oczywiste oczywistości. Natomiast prześledziłem te ponad 30 lat działalności sesyjnej Dereka i wybrałem kilkanaście nagrań, być może mało znanych i być może niereprezentatywnych do końca dla tego, czym dysponuje, mówię o talencie Derek Trax, ale myślę, że może być to ciekawe prześledzić, jak chłopak, który zadebiutował mając, nie wiem, 7 czy 8 lat, dobiegający 50, dawał sobie radę jako session man. Rozpoczynamy od 1994 roku, kiedy to Derek miał lat 15 i to był chyba jego pierwszy taki znaczący udział jako muzyka sesyjnego, a stało się to podczas współpracy studyjnej z Tinsleyem Ellisem, na którego albumie Storm Warning Derek objawił się w dwóch nagraniach, a z tych dwóch wybrałem instrumentalne Panhead.

W 1997 roku Derek miał już 18 lat, ale jeszcze przed uzyskaniem pełnoletności wystąpił w studiu wspólnie z Johnem Copelandem i Shimiką Copeland jako muzyk im towarzyszący, a miało to miejsce wtedy, kiedy różni artyści składali się na album zatytułowany Painted Blue – Songs of the Rolling Stones w podtytule This Ain't No Tribute, że nie jest to żaden tribute, tylko po prostu to jest chęć zaprezentowania własnych wersji pieśni Stonesów. Wśród tych, którzy chcieli się tym wykazać, byli Luther Allison, Junior Wells, Taj Mahal, Joe Louis Walker, Lucky Peterson, Clarence Gatemouth Brown, no i okazuje się także Johnny Copeland. Posłuchajmy zatem Johnny'ego Copelanda otoczonego przez młodziaków, no bo przez jego młodziutką wówczas córkę Shimikę i równie młodego gitarzystę utalentowanego Dereka Traxa. Johnny Copeland w ich towarzystwie w nagraniu Tumbling Dice, oczywiście kompozycja Jagger Richards.

Rok 1998. Derek Trucks pojawia się jako gitarzysta na takiej mało bardzo znanej płycie firmowanej przez Bobby'ego Charlesa. A Bobby Charles to gigant muzyki nowoorleańskiej, przede wszystkim zasłużony jako kompozytor wielu słynnych przebojów. Ale od czasu do czasu brał się za nagrywanie własnych dzieł z udziałem własnego głosu, co już do końca nie było tak znakomite jak jego kompozycje. Na płycie zatytułowanej Secrets of the Heart, firmowanej przez Bobby'ego Charlesa, znalazł się utwór zatytułowany Happy Birthday Fats Domino. Na gitarze zabłysnął tutaj Derek Trucks.

Pod koniec lat 90. nieistniejąca już niestety firma płytowa House of Blues uraczyła swoich fanów serią albumów, którą rozpoczął album wspomniany wcześniej w tej audycji, czyli ten poświęcony twórczości The Rolling Stones. A teraz przechodzimy do albumu, na którym bluesmeni kłaniają się, choć nadal zastrzegają się, że to nie jest żaden hołd. This Ain't No Tribute Bobowi Dylanowi. Wśród wykonawców, którzy postanowili zabrać się za twórczość Dylana, a dotychczas znani byli przede wszystkim jako słynni bluesmeni, znaleźli się m.in. John Hammond, Larry McRae, The Holmes Brothers, Taj Mahal, Mavis Staples i R.L. Burnside. I oto właśnie w tle R.L. Burnside'a, który wykonuje Everything is Broken, usłyszymy gitarę Dereka Traxa.

Także w 1999 roku ukazał się kolejny album, na którym bluesmeni kłaniali się, nadal podtrzymując hasło, że to nie jest hołd, zespołowi Led Zeppelin. Whole Lotta Blues, Songs of Led Zeppelin. Na ten album złożyły się mniej i bardziej znane utwory z repertuaru Led Zeppelin, za które zabrali się między innymi Robert Lockwood Jr., Otis Clay, James Cotton, Clarence Gatemouth Brown, Otis Rush, Magic Slim, czy wreszcie Eric Gales. I właśnie Eric Gales zaprosił do wykonania nowej wersji utworu Led Zeppelin, utworu Custard Pie, Dereka Traxa.

Wkraczamy już w XXI wiek. Derek Trucks poznał wcześniej nieco Susan Tedeschi. Państwo bardzo się zaprzyjaźnili. Myślę nawet, że po prostu się pokochali. Ślub wzięli w grudniu 2001 roku, ale jeszcze przed ślubem zdążyli wejść do studia, by uczestniczyć w sesji nagraniowej do płyty, na której znalazły się nagrania współczesnych wykonawców poświęcone historycznemu katalogowi Roberta Johnsona. Ten album nosi tytuł Hellhound on My Trail – Songs of Robert Johnson. Posłuchajmy, jak pięknie narzeczeni wykonują Walking Blues. Narzeczeni, czyli Susan Tedeschi i Derek Trucks.

Rok 2004. To jedno z dziwniejszych przedsięwzięć, do których dał się namówić Derek Trucks. Mianowicie to jest album, który miał zgromadzić artystów mniej i bardziej znanych, ale po to, żeby oni wykonali utwory producenta albumu w takim charakterze absolutnie odbiegającym od ich codzienności. Album nosi tytuł Coast to Coast, a organizm wykonawczy, który firmuje to przedsięwzięcie, nosi tytuł Maximum Grooves. Derek Trucks zaprezentował się na tym zbiorze w nagraniu You Da Man.

Rok 2006 jest o tyle znaczący w karierze Dereka Traxa, że wówczas dostąpił zaszczytu nagrywania z gigantami, czyli z Ericiem Claptonem i J.J. Calem. Pojawił się na albumie The Road to Escondido, a chyba najbardziej dał o sobie znać swoją gitarą w nagraniu Missing Person.

Myślę, że mniej znaczącą też postacią dla Bielszego Odcienia Bluesa jest Eric Krasno. Bardzo utalentowany gitarzysta, ale taki oscylujący gdzieś wokół rocka, jazzu, no czasami też i ma jakiś zaśpiew bluesowy, ale może żeby podkreślić właśnie ten zaśpiew, do swojej płyty zatytułowanej Blood from the Stone w 2018 roku zaprosił do studia Dereka Trucksa. I oto jak udało im się razem wykonać utwór zatytułowany Curse Lifter.

I to już jest trzecie dziesięciolecie XXI wieku, rok 2021. Ukazał się wówczas album zatytułowany Highway Butterfly – The Songs of Neil Casal. Neil Casal popełnił samobójstwo w 2019 roku i pozostawił po sobie wiele fantastycznych kompozycji, a także wspomnień wśród przyjaciół, muzyków, z którymi nagrywał, a cieszył się bardzo dużym wzięciem jako muzyk sesyjny. Na tej płycie znalazło się nagranie Super Highway, w którym usłyszymy właśnie gitarę Dereka Trucksa. Chociaż nagranie firmuje jego przyjaciel, Otil Burbridge.

zbliżając się do końca tej prezentacji dokonań sesyjnych Dereka Traxa na przestrzeni 30-lecia przełomów XX i XXI wieku, dotarliśmy do 2023 roku, kiedy to ukazał się album Dwayna Betza zatytułowany Wild and Precious Life. Myślę, że dosyć naturalną rzeczą było, że Dwayne poprosił do studia Dereka Traxa. Przecież wywodzą się z tego samego pnia, The Allman Brothers Band. Oto Dwayne Betts i Derek Trax w nagraniu Stare at the Sun.

A już na zupełny koniec zostawiłem deserek. To będzie Leila. Tak, ta Leila Claptona i Gordona. A wykonają ją dwaj wspaniali gitarzyści, czyli Eric Gales i Derek Trax. To nagranie pochodzi z 1999 roku i ukazało się na albumie Blues Power – Songs of Eric Clapton. Oczywiście z tym typowym dla tego czasu zastrzeżeniem, że nie jest to It Ain't a Tribute. To nie jest żaden hołd. Ale zagrali pięknie. Pokłonili się w ten sposób Ericowi. Leila, Eric Gales, Derek Trax. To był pierwszy odcień Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: רדיו באובאב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

popisami, która to rozmowa była potem też transmitowana na antenie Polskiego Radia. I sobie pomyślałem, że skoro już mam tę płytę, to warto byłoby przypomnieć Kida Andersena w jego wielu wcieleniach i prześledzić ćwierćwiecze jego bluesowej kariery. Skoro pomyślałem, to teraz zrealizuję. Ale zaczniemy to od nagrania, które otwiera ową płytę, której długo nie miałem, aż wreszcie posiadłem. To bardzo taneczny i pogodny utwór zatytułowany Stomping Our Feet With Joy. 1, 2, 3, 4, 1.

I wracam teraz do tego kontaktu z Kidem Andersonem. Było to 10 października 2019 roku w Nowotelu w Katowicach, dzień poprzedzający 39. edycję Rawy Blues. Kid Andersen miał zaprezentować się jako gitarzysta, jako człowiek związany ze światem bluesowym Ameryki i wyjaśnić, jak to się stało, że on pochodzący z małej norweskiej wioski stał się jednym z czołowych gitarzystów współczesnego bluesa w Stanach Zjednoczonych. I otóż okazało się, że jego przewodnikiem jeszcze w Norwegii w latach 90. ubiegłego stulecia był znany nam doskonale bluesman Morten Omlik. Morten Omlik to współzałożyciel, wokalista i gitarzysta norweskiego zespołu Spoonful of Blues, który wielokrotnie występował na Suwałki Blues Festival, no bo też jest kojarzony z Notodden, czyli z tym festiwalem, który jest zaprzyjaźniony z imprezą suwalską. Właśnie Morten Omlik wprowadzał Kida Andersena w świat bluesowych dźwięków. Posłuchajmy zatem, jak brzmi współcześnie zespół Spoonful of Blues. Oto z ich wydanej w 2023 roku płyty zatytułowanej Songs from Notodden, Norway, utwór Hold Me in Your Arms Tonight.

Kit Andersen wyjechał z Norwegii jako 19-letni młody człowiek i już po 3-4 latach okazało się, że może się wtopić w bluesowe amerykańskie środowisko jak równy z równymi. Przyjechał do Stanów w 1999 roku, a już w 2003 wydał swoją pierwszą płytę. Nosiła ona tytuł Rock a While i oto tytułowy numer z tego albumu.

W 2006 roku, to był siódmy rok pobytu Kida Andersena w Stanach Zjednoczonych, został zauważony przez Charlie'ego Musselwhite'a, który zaprosił go do realizacji znakomitej płyty Delta Hardware. I z tego albumu przypomnimy sobie teraz Blues for Yesterday.

Kiedy rozmawiałem z Kidem Andersenem na Rawie Blues w 2019 roku, wspomniał, że miał kontakt z polskim muzykiem, który odnosi też pewne sukcesy w Stanach Zjednoczonych. Mowa tu o Lechu Wierzyńskim, który ze swoim California Honey Drops, no przecież stał się jednym z bardziej znanych wykonawców kalifornijskiego łagodnego bluesa. W 2018 roku Wierzyński i The California Honey Drops wydali album Call It Home. Wśród wykonawców tej płyty znalazł się także Kid Andersen jako basista, gitarzysta rytmiczny i także pomagał w zmiksowaniu tej płyty. Oto tytułowe nagranie z tego albumu Call It Home.

do wyjazdu z Norwegii do Stanów tak naprawdę namówił Kida Andersena Terry Hank, amerykański saksofonista bluesowy i soulowy. Przyjaźń Terry'ego Hanka z Kidem trwa do dziś. W 2019 roku Terry Hank zaprosił Kida Andersena do nagrania albumu I Still Get Excited. Oto owoc ich współpracy.

Keith Anderson wtopił się w Amerykę nie tylko muzycznie, ale także i rodzinnie. W 2006 roku ożenił się z panią Lizą Leuschner, która też przybrała nazwisko Anderson. Poznali się podczas występów Lisy w amerykańskiej wersji Idola. Nie odniosła tam jakichś szczególnych sukcesów, no ale niewątpliwie ma talent wokalny, dzięki któremu pojawiała się od czasu do czasu jako wokalistka na płytach, przy których produkcji współpracował Keith Anderson. Wystąpiła też na płycie przyjaciela Keitha Andersona, wspomnianego już Juniora Watsona. Oto właśnie Junior Watson z wokalistką Lisą Anderson. Don't freeze me out.

akustyczne, w których Kit Andersen grał na swojej elektrycznej gitarze, a towarzyszył mu na harmonijce ustnej szef jego zespołu i przyjaciel Rick Estrin. Proszę posłuchać dwóch krótkich nagrań. To Białe Kruki, In the Mood of Little Walter i Rava Blues Jam, Kit Andersen i Rick Estrin.

W trakcie tego spotkania w Katowicach namówiłem Kida Andersena i Erika Estrina, żeby zademonstrowali zgromadzonej publiczności, w jaki sposób powstają utwory na płytę Erika Estrina and the Nightcats. No i okazało się, że to Erik Estrin podrzuca jakąś melodię, a pozostali muzycy podtrzymują ją i powstaje na żywo propozycja repertuarowa. Zagrali wówczas akustycznie utwór She Nuts Up, który potem pojawił się już w formie zmontowanej i ostatecznej na albumie Erika Estrina and the Nightcats na płycie zatytułowanej Contemporary. Posłuchajmy, jak brzmi demo, które przekształca się potem w gotowy produkt studyjny. She Nuts Up.

game. I tried to reason with her like she's grown.

0: Keith Anderson prowadzi w Kalifornii własne studio nagraniowe Graceland, które cieszy się znakomitą renomą wśród współczesnych amerykańskich bluesmenów. Korzystał także z usług tego studia Curtis Salgado, wypełniając swój album Damage Control niemal w połowie właśnie nagraniami zrealizowanymi u Keitha Andersena. Wśród nich znalazło się także i to The Fix Is In, Curtis Salgado i Keith Anderson.
1: Hello, music lovers. It's the 21st century. But the more times change, the more the old hustle remains the same. And I've learned if it sounds too good to be true, it usually isn't good or true. I've learned to question everything and not to be a fool and believe the spin. And I watch my back because

I na koniec naszego spotkania z Kidem Andersenem wracam jeszcze do nagrania z płyty, o której mówiłem na początku, czyli do płyty Guitar Mageddon. I proponuję wspólny toast w stronę Kida Andersena i bluesa. Let's drink another bottle of blues. To był pierwszy odcinek Bluesa przez radio, mówił Jan Chojnacki.

You look so good. Like I look.

now. Goodbye. You all right?

0: Ja, jak zwykle, podszedłem do tematu troszeczkę inaczej niż Górecka. Otóż Górecka niezwykle przywiązuje się do tekstów piosenek, a szczególnie do tytułów tychże. Ja tymczasem posługuję...
1: Zupełnie jest to nieprawda. Ja się przywiązuję do treści utworów, a nie tytułów tylko.
0: Podchodzę do piosenek bardzo mocno emocjonalnie i jakiś czas temu, podczas tworzenia playlist moich własnych, prywatnych, odsłuchowych, jedną z playlist, jaką sobie wtedy określiłem, była playlista zatytułowana Cold Blues. No i jakże zupełnie niespodziewanie okazało się, że te piosenki znajdujące się w ramach playlisty Cold doskonale pasują do dzisiejszej audycji. Jedną z piosenek była piosenka White Wine australijskiego zespołu, który nazywa się The Vernons. Piosenka White Wine pochodzi z 2013 roku.

Próbuję wyciągnąć do ciebie rękę tutaj i po prostu uratować nas od konfliktu, ale trudno idzie. Natomiast kolejna próba teraz będzie bez komentarza utwór Marii Peszek Marznę bez ciebie z płyty Maria Awaria.

A teraz przenosimy się do Kentucky w Stanach Zjednoczonych, a tam zespół Cage the Elephant, który stworzył utwór Cold, Cold, Cold.

Z Kentucky tymczasem przeniesiemy się do Oklahomy, z której to pochodzi J.D. McPherson, którego piosenka również znalazła się na playliście Cold Blues, tej, o której wspominałem już wcześniej. Piosenka zatytułowana jest Lucky Penny.

No, jak jest zimno, tak na zewnątrz jest zimno, no to prędzej czy później lądujemy w domu. I bez żalu w związku z tym zaproponuję Państwu teraz utwór naszego ukochanego Michaela Kiwanuki, Home Again.

Skoro zrobiło się już tak cieplej, dużo cieplej niż to na samym początku audycji i już prawie się nie kłócimy, zaproponuję piosenkę amerykańskiego wokalisty, gitarzysty i producenta, bynajmniej nie o anglojęzycznym imieniu i nazwisku, ponieważ ten wykonawca nazywa się Haniel Khatib, a utwór, który chciałbym dzisiaj Państwu zaproponować, pochodzi z jego trzeciej płyty i nosi tytuł Two Brothers.

0: Przepraszam, ale co właściwie ten utwór ma do zimna?
1: No właśnie, jest bardzo ciepły. Pozostaje w totalnej opozycji. Jeżeli tak można mówić o piosenkach.
0: To w takim razie jest ci to wybaczone, bo jak wiemy, opozycja jest bardzo potrzebna w życiu. A ja wrócę jednak do naszego tematu, bo jak jest zimno, no to też pojawia się taki jeden problem. Zimna kawa, proszę państwa. I w związku z tym chciałabym, żebyśmy posłuchali utworu Coffee Cold autorstwa Galta McDermotta, czyli kanadyjskiego kompozytora, który stworzył m.in. utwory do musicalu Hair. Zimna kawa.

0: A Prince posunął się dalej i na swojej płycie Piano and the Microphone z 1983 roku wykonał utwór Cold Coffee and Cocaine. Sam raz na dzisiaj.
1: Cold coffee and cocaine. Say that. Yes. Kidding now.

0: coffee. Jak państwo widzą, niemieckie i skandynawskie geny góreckie dały o sobie znać w dzisiejszej audycji bardzo mocno. Chcąc, nie chcąc, muszę zaproponować państwu ostatni kawałek w dzisiejszej audycji i powiem szczerze, że od 2 tygodni chodzi on za mną jak bimber za chłopem, dlatego też ostatnią piosenką w dzisiejszej audycji będzie jeden z największych przebojów Nicka Cave'a, ale tutaj w zupełnie świeżym i nowym wykonaniu. Piosenka w tej wersji znalazła się na zarejestrowanym na żywo ostatnim albumie Nicka Cave'a.
1: Nie sądzisz, że Nick Cave właśnie dobrze pasuje na taką porę roku jak teraz?
0: Z tych wszystkich niezwykle zimnych utworów Nicka, ja odbieram ten utwór jako wyjątkowo krzepiący i ocieplający.
1: No bo właśnie o to chodzi chyba też w muzyce takiej na zimno, żeby ona nas nie mroziła dodatkowo, tylko właśnie, żeby dawała nam taki ciepły oddech, prawda?
0: Serdecznie dziękujemy państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Wyjątkowo zimną muzykę prezentowali dla państwa wyjątkowo ciepli i gorący
1: Górecka
0: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

To nagranie nosi tytuł Ticket First. Firmuje je organizm muzyczny Steve Cropper and the Midnight Hour. Pochodzi ono z albumu Watching the Tide, pośmiertnej płyty Steve'a Croppera, giganta muzyki popularnej, który ukaże się, czy ukazał się w połowie 2026 roku. Do nagrania tej płyty jeszcze za życia Steve Cropper zaprosił kilku swoich znakomitych kolegów, między innymi Erica Claptona, który zagrał solo gitarowe w tym właśnie nagraniu. I pomyślałem sobie, że tę właśnie audycję Pierwszy Odcień Bluesa wypełnię gościnnymi występami Erica Claptona u innych bardziej lub mniej znanych artystów. Nagranie ze Steve'em Cropperem jest, można powiedzieć, absolutnie najnowsze z tych, które będą prezentowane. A teraz sięgam do jednego z najstarszych. Rok 1992. Eric Clapton pojawia się na albumie artysty, który nazywał się Thomas Jefferson Kay. Trochę muzyk, trochę kompozytor, trochę producent. Taka wszędobylska osoba z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, który nigdy nie osiągnął jakichś wielkich sukcesów, ale był bardzo w środowisku popularny. I tę popularność wykorzystał, by na swojej ostatniej płycie gościć kilku znakomitych artystów, w tym również Erica Claptona. Oto Thomas Jefferson Kay jako lider, Eric Clapton jako tło gitarowe w nagraniu Tough Enough.

I wracamy do współczesności, rok 2025. Dion DiMucci przypomina swoje nagrania z różnymi wielkimi tego świata na płycie zatytułowanej The Rock'n'Roll Philosopher. I wśród tych gigantów, których zaprosił Dion, znalazł się również Eric Clapton. I oni teraz wykonają wspólnie kompozycję Diona zatytułowaną If You Wanna Rock and Roll.

Nieżyjący artysta stylu Zydeco, właśnie występujący pod pseudonimem Buckwheat Zydeco. W końcu lat 90. Buckwheat Zydeco był supportem na trasie koncertowej Claptona po Stanach. Później Clapton zaprosił go nawet na wspólny występ do Royal Albert Hall. No a Buckwheat Zydeco odwdzięczył mu się, zapraszając go do udziału w swoim albumie zatytułowanym Taking It Home. I tutaj wspólnie wykonali znaną kompozycję Whitlocka i Claptona, Why Does Love Got to Be So Sad?

Clapton pojawia się na płytach gitarzystów, których sam bardzo ceni. No i zazwyczaj ci, których on ceni, cenią też jego. Tak się rzeczy mają w przypadku znakomitego amerykańskiego gitarzysty, wokalisty i kompozytora, a mam na myśli Vince'a Gilla. Vince Gill zaprezentuje się w duecie z Ericiem Claptonem nie na własnej płycie, tylko na albumie poświęconym Chetowi Atkinsowi. Vance i Eric zaprezentują się w kompozycji Dona Everlego So Sad to Watch Good Love Go Bad.

I kolejna wielka postać amerykańskiej muzyki popularnej, czyli Glen Campbell. Już po śmierci Glena Campbella ukazał się album zatytułowany Glen Campbell Duets Ghost on the Canvas Sessions. Wśród wielu artystów, którzy zechcieli skojarzyć się z duchem Glena Campbella, znalazł się też Eric Clapton i oto jak zabrzmiało w jego wykonaniu Nothing but the Whole Wild World.

z rzadka, ale zdarza się czasami, że artyści zapraszają Claptona, żeby wspólnie z nim wykonać jakiś utwór z jego repertuaru. To jest dosyć niezwykły przypadek, bowiem kompozytorem tego utworu jest Marley, oczywiście Bob Marley, ale współwykonawcą tego utworu jest Stephen Marley. I oto Stephen i Eric w nagraniu I Shot the Sheriff.

Kolejnego artystę spotykamy na różnych przedsięwzięciach muzycznych Claptona, zwłaszcza tych, które są organizowane przez Claptona w Stanach Zjednoczonych. I to jest wykonawca muzyki country Bradley Walker, z którym w 2023 roku Clapton nagrał singla z takim starym amerykańskim przebojem Always on My Mind, Eric Clapton i Bradley Walker.

A ten duet, który jest firmowany przez dwa wielkie gitarowe nazwiska, to chyba najbardziej błyszczący punkt tego wydania pierwszego odcienia bluesa. On błyszczy księżycowo. Duet Eric Clapton i Jeff Beck. Moon River.

Patient Number 9 to finalny album Ozzy'ego Osbourne'a, na którym poza samym liderem pojawili się różni jego znajomi i przyjaciele. Wydawałoby się niekoniecznie z tego samego pnia muzycznego, z którego Ozzy się wywodził. No i wśród nich znalazł się także Eric Clapton. Wspólnie wykonali utwór zatytułowany One of Those Days.

I jeszcze raz do zamierzchłej przeszłości się cofniemy. Rok 1991, kiedy to ukazuje się album zatytułowany Inside Seduction. I to jest płyta firmowana przez Lamonta Doziera, słynnego kompozytora amerykańskiego, twórcę wspólnie z Holandem wielu fantastycznych i takich kamieni milowych muzyki amerykańskiej. To był też czas, kiedy Eric Clapton współpracował blisko z Philem Collinsem, w związku z czym obaj pojawili się na albumie Lamonta Doziera i oto jak zabrzmiało That Ain't Me w ich wykonaniu.

Jedyny akcent kobiecy w tym zestawie nagrań, w których Clapton występuje gościnnie. Christine McVie. Ich wspólne nagranie zaczerpnąłem z albumu Songbird, A Solo Collection, która zademonstrowała przekrój jej solowej twórczości. Christine McVie z Ericiem Claptonem, The Challenge.

I na koniec jeszcze jeden, jak sądzę, taki dosyć radosny rezultat współpracy. Raz jeszcze Vince Gill i Eric Clapton w klimacie muzyki z Oklahomy, Okies. Wait till your daddy gets home. Eric i Vince. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, haha, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

I bardzo tak uroczyście zapowiadany zestaw 58 nagrań dokumentujących półwiecze istnienia najważniejszej amerykańskiej i myślę, że światowej firmy, która zajmuje się wydawaniem płyt bluesowych. I to jest bardzo, bardzo ważne wydawnictwo, takie, które powinno znaleźć się w bibliotece każdego szanującego się blues fana, bo zawiera dokumentację prawdy o bluesie amerykańskim, zwłaszcza tym, który wyrastał w okolicach Chicago, i to jest niejako podstawa, to jest takie abecadło zrozumienia tego, czym jest współczesny blues. Można powiedzieć, no dobrze, ale wśród tych 58 nagrań nie ma ani jednego nagrania wielkiej królewskiej trójki, czyli B.B. Kinga, Freddiego Kinga i Alberta Kinga. No ja wiem, no i mnóstwa jeszcze innych artystów też nie znajdziemy tam, ale jest to niewątpliwie sól chicagowskiego bluesa i co ważne w tym, to to, że te nagrania obejmują okres rzeczywiście półwiecza, aż po te współczesne, bo przecież Alligator Records to jest ciągle funkcjonująca bardzo prężnie organizacja. Mówię organizacja, bo przecież Bruce Iglauer, szef tego przedsięwzięcia, nie tylko wydaje płyty, ale także organizuje od czasu do czasu koncerty. To jest także strona internetowa, na której można wiele się dowiedzieć, a także posłuchać stale grającego radia Alligator. No i wreszcie też przecież opublikował swoją biografię, która jest zarazem biografią Alligator Records. No dobrze, nagadałem, to teraz posłuchajmy. Aha, jeszcze co ważne, że w opisie do tej płyty Bruce Iglauer dodaje do każdego nagrania swój komentarz. Niezbyt rozbudowany, ale bardzo nasączony i własnym doświadczeniem i emocjami. No i przede wszystkim to jest takie świadectwo, bo on w tym wszystkim brał żywy udział. Zacznijmy zatem od nagrania Hound Dog Taylora i jego The House Rockers, które to nagranie rozpoczęło tak naprawdę działalność firmy Alligator, bo Bruce Iglauer był te pół wieku temu związany z inną chicagowską wytwórnią, równie słynną, Delmark. Chciał też zabłysnąć jako samodzielny wydawca i producent i nie mogąc znaleźć chętnych do wydania płyty Hound Dog Taylora, zdecydował się zrobić to samodzielnie i wtedy też powstała marka Alligator Records.

To był Hound Dog Taylor and the House Rockers w nagraniu Give Me Back My Wig. Mówiłem, że Bruce Iglauer uzupełnia nagranie swoim autorskim komentarzem. No i w przypadku Hound Dog Taylora napisał tak. Nikt nie stworzył tak cudownie wspaniałej rakiety jak to trio Hound Dog Taylor, Brewer Phillips i Ted Harvey. Przed nagraniem swojego pierwszego albumu zapełniali zaledwie małe kluby w Southside w Chicago, grając na tanich gitarach i bardzo słabym sprzęcie. Kiedy ktoś prosił o piosenkę, Hound Dog krzyczał: jestem z tobą, kochanie, jestem z tobą, I'm with you, I'm with you, i natychmiast zaczynał grać. Od ich debiutanckiego albumu do śmierci Hound Dog Taylora minęły ledwie 4 lata, ale zespół zbudował tak fantastyczną publiczność, że to pozwoliło im zagrać i w nowojorskim Philharmonic Hall, i w koncertach na niemal wszystkich kontynentach świata. Hound Dog powiedział: mogą mówić, że gram gównioną muzyczkę, ale brzmimy fantastycznie. Kolejna wielka postać z katalogu Alligatora to oczywiście królowa bluesa, czyli Coco Taylor. W opisie do nagrania Coco Taylor tak pisze Bruce Iglauer. Coco miała trudną drogę do sukcesu. Opuściła szkołę, żeby zbierać bawełnę na polu. Jako osierocona nastolatka przyjechała do Chicago na tylnym siedzeniu Greyhounda, a w kieszeni miała ledwie 35 centów i pudełko krakersów Ritz. Pracowała w Chicago jako praczka, pokojówka, od czasu do czasu tylko śpiewając w klubach chicagowskich. I tam właśnie, kiedy coś dośpiewywała Howling Wolfowi, zauważył ją Willie Dixon. No i zabrał do Chess Records i tam nagrała swoje słynne Wang Dang Doodle. Niestety wytwórnia Chess wkrótce została sprzedana i Coco musiała wrócić do swojej codzienności, czyli do pracy fizycznej. I wtedy pojawił się w 1974 roku jej debiut płytowy w firmie Alligator. Na płycie The Earth Shaker było też nagranie zatytułowane I'm a Woman. To jest jedno z tych nagrań, z którego Coco była najbardziej dumna i śpiewała ją na każdym przedstawieniu przez następne 30 lat.

Kolejna wielka postać, którą przypomina nam firma Alligator na swoim jubileuszowym wydawnictwie z okazji 50-lecia istnienia tej firmy, jest Albert Collins. Bruce Iglauer postanowił umieścić w tym zestawie nagranie Blue Monday Hangover z płyty Frostbite z 1980 roku. No i napisał, że nazywano go The Master of the Telecaster i że był twórcą brzmienia zwanego Cool Sound. Stał się na początku lat 80. największą gwiazdą Alligatora, chociaż przecież początkowo był zaledwie lokalną sensacją w Houston w Teksasie. Potem przeniósł się do Los Angeles, gdzie podpisał kontrakt z wielką wytwórnią, ale to nigdy nie przyniosło rezultatu. I dopiero kiedy z producentem Dickiem Shurmanem Bruce Iglauer pomógł Albertowi, żeby cała jego energia i niezwykła gra na gitarze nabrała pełni brzmienia, to stało się przełomem w jego karierze. Oto Albert Collins, Blue Monday Hangover.

Oczywiście w tym przeglądzie nagrań z jubileuszowego wydawnictwa 50-lecia firmy Alligator znajdują się tylko takie wybrane przeze mnie rodzyneczki. Wśród nich znajdzie się także utwór zatytułowany Have Mercy. I to jest duet. Duet Big Waltera Hortona z Carrie'em Bellem z albumu, który ukazał się w 1972 roku i nosi po prostu tytuł Big Walter Horton with Carrie Bell. Horton grywał już w latach 50. i w Memphis, i w Chicago. Nagrywał z Muddym Watersem, Otisem Rushem i Willie Dixonem. I Iglauer marzył o tym, żeby jego piękne, melodyjne brzmienie, typowe dla niego vibrato, no, zaistniały także na płytach Alligatora. Ale Walter był bardzo niezwykle wycofanym człowiekiem. Był też emocjonalnie jakoś okaleczony i nie lubił być w centrum uwagi. Ale kiedyś, kiedy Iglauer zauważył, że dżemuje z Carrie'em Bellem, postanowił wykorzystać to, że Carrie Bell jest przychylny Alligatorowi. No i tak się zdarzyło, że udało się nagrać obu tych wspaniałych muzyków.

kolejnym wielkim, już nieobecnym w tym zestawie jubileuszowym firmy Alligator, jest profesor Longhair, czyli Roy Bird. To ikona muzyki nowoorleańskiej. Zaczynał nagrywać już w latach 40. Niezmiernie ceniony przez późniejszych gwiazdorów muzyki nowoorleańskiej z doktorem Johnem na czele. W latach 60. popadł w zapomnienie, no ale jego kariera ożywiła się potem w latach 70., kiedy stawał się gwiazdą na New Orleans Jazz and Heritage Festival czy Newport Jazz Festival i tak dalej, i tak dalej. Dotarł także ze swoją muzyką do Europy. Profesor Longhair powiedział, że album Crawfish Fiesta, który nagrał wspólnie z doktorem Johnem, był najlepszą płytą w jego karierze. Niestety zmarł w wieku 61 lat 30 stycznia 1980 roku, czyli właśnie w dniu wydania tej płyty. Oto profesor Longhair. It's my fault.

Johnny'ego Wintera nie trzeba przedstawiać nikomu spośród fanów bluesa. No i też świetnie, że znalazł się on wśród muzyków, którzy nagrali płyty dla firmy Alligator. To był rok 1984 i w zasadzie wtedy Johnny Winter był artystą, który mógł sobie pozwolić na nagrywanie płyt dla wielkich światowych wytwórni, no ale on nie chciał grać hitów, nie chciał grać czystego rocka. Był zmęczony tym, że nazywano go heavy rockowcem i chciał wrócić do bluesowych korzeni. I wtedy Bruce Iglauer z Dickiem Schurmanem stworzyli Johnemu gwiazdorski zespół złożony z muzyków chicagowskich. No i wtedy dał znać o sobie prawdziwy bluesowy ogień Johnny'ego Wintera, który słychać także i na tym nagraniu. Lights Out.

0: when the lights go out. Yeah!
1: Wspaniale też, że ten zestaw jubileuszowy Alligatora przypomina artystów, którzy no trochę już odeszli w zapomnienie, no bo odeszli też z tego świata i jakoś trudno dokopać się do ich archiwalnych nagrań po to, żeby wznowić ich popularność. Wśród nich znajduje się Sun Seals, który tak naprawdę zadebiutował w wytwórni Alligator. No i w ciągu kilku lat stał się jednym z czołowych bluesmenów chicagowskich, choć sam pochodził z Arkansas. Nagrał w sumie 8 albumów dla Alligatora. Kiedy w 1976 roku ukazał się jego album Midnight Sun, Rolling Stone nazwał tę płytę wielkim krokiem wielkiego bluesowego talentu. Oto Sun Seals w nagraniu Telephone Angel.

Kończę ten krótki przegląd nagrań z jubileuszowego wydawnictwa firmy Alligator z okazji 50-lecia istnienia tej firmy nagraniem Fentona Robinsona. Artysty też już troszkę zapomnianego, chyba najczęściej wspominanego wtedy, kiedy słuchamy wykonania Loan Me a Dime, interpretacji Boza Skaggsa i Dwayna Allmana. Ale przecież istnieje też własna interpretacja Fentona Robinsona. Oto na zakończenie tego naszego dzisiejszego nowalijkowego przeglądu Loan Me a Dime w autorskim wykonaniu. To były nowalijki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

nagraniach. Towarzyszą jej wirtualnie, bo w zasadzie nie miała z nimi bezpośredniego kontaktu. No ale tak jak to teraz jest w modzie korespondencyjnie, można załatwić wszystko, także pełny album muzyczny. W nagraniu, które przed chwileczką Państwo mieli okazję wysłuchać, a więc w utworze Feeling Good, towarzyszył Shirley King Robin Ford. Może jeszcze do tej płyty kiedyś wrócę, bo ona jest ze wszech miar ciekawostką, ale teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do debiutu w pełni uprawnionego, w tym sensie, że to artysta młody, no i absolutnie niespodziewany w tej audycji. Nazywa się Dovydas.

Rock and Roll Ruby to numer z repertuaru Johnny'ego Cash'a, a wykonany został przez Dovidasa. Dovidas to imię artysty, który urodził się na Litwie, przez pewien czas tam występował, był nawet kiedyś gościem festiwalu rockowego w Węgorzewie jakieś 12 lat temu. No a potem przeniósł się do Stanów Zjednoczonych i tam w towarzystwie amerykańskich kolegów, rówieśników, próbuje swoich sił na gruncie rocka i bluesa. Startował nawet na International Blues Challenge w Memphis i osiągnął chyba półfinał jakieś 2-3 lata temu. No a teraz spełnił marzenie swojego życia. Dotarł do Memphis i w słynnym studiu Sun Records nagrał pełną płytę, wypełniając ten album zarówno takimi standardami właśnie jak Rock and Roll Ruby, jak i trzema własnymi kompozycjami, a towarzyszyli mu jego koleżkowie na basie, na cajon i na saksofonie. No bo Dovidas nie tylko śpiewa, ale i gra na gitarze. To niewątpliwie przeżycie ogromne. No zazdroszczę mu, bo sam bym tam kiedyś chciał coś wykonać, po prostu dlatego, żeby mieć taką niezwykłą satysfakcję obcowania z miejscem, w którym stali Johnny Cash, Carl Perkins, Howling Wolf, no i oczywiście Elvis Presley. Z albumu zatytułowanego po prostu Sun Records jeszcze dwa nagrania. To, które było przed chwilą, to repertuar Johnny'ego Cash'a. No a teraz dwa kolejno z repertuaru Jerry'ego Lee Lewis'a, Great Balls of Fire i Elvisa Presley'a, I'm So Lonesome Tonight. Dovidas.

Half and Nothing to nagranie, które rozpoczyna album zatytułowany Godless Land. Afirmuje tę płytę duet The Lucky Losers. Ona to Kathy Lemons, śpiewająca pięknie, a on to Phil Berkowitz, głównie harmonikarz, ale także, kiedy trzeba, potrafi zaśpiewać. Stałą bazę mają w San Francisco i jak wynika z ich oficjalnej biografii, stanowią tam jedną z najistotniejszych atrakcji, jeśli chodzi o ten gatunek muzyki. To rzeczywiście jest bardzo przyjemne granie, pełne dobrych wibracji, po prostu bym powiedział. Nie jest to nic bardzo odkrywczego, ale zagrane sympatią dla słuchacza. No skoro tak, to niech ta sympatia do Państwa popłynie przez dłuższą chwilę. Jeszcze dwa nagrania z albumu Godless Land. Lucky Losers wykonają Godless Land, tytułowe nagranie z płyty, i No Good Lover.

0: ニュースタイガー。
1: Kolejny debiut jest troszkę naciągany. Dlaczego? A o tym za chwilę. Niech teraz pogra muzyczka. J.D. Taylor.

J.D. Taylor, harmonikarz i wokalista. Mówiłem, że debiut nieco taki zafałszowany. No tak, bo przecież słyszeliśmy już w Bielszym odcieniu bluesa. Ja pamiętam, bo mam to nawet gdzieś zapisane, że J.D. Taylor był liderem zespołu Little Boys Blue i ich album kiedyś prezentowałem w tej audycji. No ale kto to pamięta? Więc potraktujmy teraz występ J.D. Taylora jako debiut w naszej audycji. Got Me Where You Want Me to nagranie, które otwiera jego album z 2020 roku zatytułowany The Cold Water Sessions. Dwa słowa o J.D. Taylorze, bo zaczynał swoją karierę w 1995 roku i wtedy właśnie zadebiutował z grupą Little Boys Blue. Potem miał krótki okres współpracy koncertowej z samym Carlem Perkinsem, no a potem odnalazł się jako świetny harmonikarz i towarzyszył różnym znanym i mniej znanym artystom. No wśród tych znanych był na przykład R.L. Burnside czy Honey Boy Edwards. Nagrał samodzielnych kilka albumów, no i teraz zaprezentował się z zestawem kilkunastu nagrań na płycie The Cold Water Sessions. Świetnie osadzone shuffle, dobry głos, no i harmonika, która brzmi dla tych, którzy lubią ten instrument, bardzo atrakcyjnie. J.D. Taylor jeszcze w dwóch nagraniach, Kokomo i The Cold Water Swing.

No i ostatni już debiut w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa i troszkę dla mnie wstydliwy. Wstydliwy dlatego, że dopiero teraz zagra w Bielszym Odcieniu Bluesa Ray Wiley Hubbard.

Co państwo powiedzą na taki oto zestaw artystów? Ringo Starr, Don Was, Joe Walsh i Chris Robinson. Niezła supergrupa, prawda? No ale to jest tło tylko, bo na pierwszym planie właśnie Ray Wiley Hubbard. Jeżeli ktoś może sobie pozwolić na taki zespół towarzyszący, to musi być to figura nie lada. No i Ray Wiley Hubbard jest właśnie taką figurą, stąd mój kłopot, że dopiero teraz wystąpił w pierwszym odcieniu bluesa. Ray Wiley Hubbard występuje w różnych branżowych publikacjach jako artysta z kręgu Country Outlaw, czyli tych, którzy nie poddają się takim typowym kantrowym modom, ale podążają własną drogą. A do tego Ray Wiley Hubbard jeszcze wyróżniał się spośród tych outlaws zdecydowanie ostrymi społecznie i obyczajowo tekstami. Dziś 73-letni Ray Wiley Hubbard, który ma w swoim dorobku prawie 20 płyt, może sobie już pozwolić na to, żeby zapraszać do swojego studia różne znakomitości. No więc ten Ringo, czy Chris Robinson, czy Don Was, czy Joe Walsh, to nic dziwnego, no po prostu. Ray Wiley Hubbard to jest figura. Nagrał album zatytułowany Co-Starring, czyli w towarzystwie gwiazd. No i wśród tych gwiazd są także i inni atrakcyjni dla nas artyści. I za chwileczkę na zakończenie pierwszego odcienia bluesa dwa nagrania jeszcze Raya Wiley Hubbarda. Pierwsze zatytułowane Fast Left Hand w towarzystwie The Cadillac Free, a na sam koniec audycji jeszcze Rattlesnake Shaking Woman. I tutaj Ray Wiley Hubbard zagra w towarzystwie duetu Larkin Poe. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Po pierwsze, to jest znacząca figura, więc wstyd, gdyby się odmówiło. Po drugie, to zazwyczaj on dzwoni wtedy, kiedy jest potrzeba wspólnego zagrania czy wspólnego nagrania, a to już wiąże się po pierwsze z tym, że znowu można być sławnym, bo przy nim ludzie stają się sławni. Po drugie, że może można zarobić jakąś przyjemną kaskę. No a po trzecie, a nuż znowu będzie przyjemnie. Te telefony czy wezwania Claptona zazwyczaj spotykają się z żywym i pozytywnym odzewem. Ale widzę też z doświadczenia, że pewnie działa to i w drugą stronę. To znaczy, że Clapton nie odmawia innym. Nie odmawia innym udziału w nagraniach, nie odmawia innym udziału w koncertach dobroczynnych, bardziej czy mniej. A wniosek ten wysnuwam z takich oto podstaw realnych, że nagrań sesyjnych Claptona jest mnóstwo. Gdybyśmy chcieli je wszystkie zmieścić w Baobabie, to pewnie wypełniłyby bez reszty 24 godziny programu. Ale proszę się nie obawiać, to Państwu nie grozi. Ta audycja to po prostu kolejny wybór studyjnych, sesyjnych nagrań Eryka Claptona. Zaczynamy od dwóch nagrań z Rayem Charlesem i Jerrym Lee Lewisem. To pierwsze, to wiem na pewno, że było czysto wirtualne, jeśli chodzi o spotkanie w studiu, bo Clapton dostał gotowe już nagranie i nałożył tylko gitarę. Natomiast z Jerrym Lee Lewisem nie jestem pewien, jak sytuacja się miała. Nie mogę teraz tego sprawdzić, bo jakbym zaczął sprawdzać, to nie mógłbym dla Państwa nadawać, co przecież mogłoby się bardzo nieprzyjemnym zgrzytem zaznaczyć w historii Radia Baobab. Ray Charles z Ericiem Claptonem, None of Us Are Free i Jerry Lee Lewis z Ericiem Claptonem także. Trouble in Mind.

została zatytułowana cała płyta Millera i za chwileczkę usłyszymy nagranie, w którym Clapton gra na gitarze i śpiewa. Ta wersja Silver Rain ukazała się tylko na amerykańskiej wersji albumu, bowiem z jakichś nieznanych mi bliżej kontraktualnych względów w wersji europejskiej na tej płycie Silver Rain śpiewa zupełnie kto inny. Marcus Miller, Eric Clapton, Silver Rain.

0: Just to have it on your mind.
1: Kind-Hearted Woman Blues, Robert Johnson. To było pierwsze nagranie, jakie zrealizował Robert Johnson w 1936 roku w Gunter Hotel w San Antonio w pokoju hotelowym 414. I to był początek jednej z dwóch sesji nagraniowych, jakie Robert Johnson ma w swoim dorobku nagraniowym. To w sumie raptem 29 piosenek zarejestrowanych z 12 poprawkami, czyli generalnie rzecz biorąc 41 nagranych utworów. To w dorobku przeciętnego artysty wydaje się bardzo niewiele. Gdy do tego dodamy jeszcze, że Robert Johnson żył ledwie 27 lat, to wydawać by się mogło, że ten cały dorobek to jakiś tylko ślad w ogóle ledwo dostrzegalny w historii światowej fonografii. I jeśli chodzi o fonografię, pewnie tak. Natomiast jeśli chodzi o znaczenie i wpływ tego, co zarejestrował Robert Johnson w 1936 roku, to już zmienia absolutnie postać rzeczy, bo ta muzyka inspirowała i inspiruje nadal. I właśnie tą inspiracją już z XXI wieku zajmiemy się w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa. Skąd bierze się ten pomysł? Ano stąd, że w końcu lata 2024 roku miałem okazję poprowadzić krótki wykład dla zgromadzonej publiczności o twórczości Roberta Johnsona, jego życiu i jego wpływie na współczesną muzykę. No a potem był koncert wypełniony w całym kompozycjami Roberta Johnsona, a wykonawcami tego koncertu było trio na perkusji Tomek Dominik, na basie Łukasz Gorczyca i na gitarze i śpiewał Big Gilson, gitarzysta, wokalista i bluesman z Brazylii. Ale nie oni dzisiaj wystąpią, tylko starałem się zebrać nagrania artystów współcześnie działających, którzy nadal korzystają z dorobku kompozytorskiego, twórczego Roberta Johnsona. Kind-Hearted Woman Blues, jak już mówiłem, zarejestrowane w 1936 roku, no do dziś znajduje wykonawców. Ja z dosyć znacznej liczby nagrań tego utworu wybrałem Keba Moe, który wielokrotnie zresztą przyznawał się do tego, że jest wśród tej zacnej grupy uczniów Roberta Johnsona.

W tym wydaniu pierwszego odcinka Bluesa zaprezentuje 11 utworów Roberta Johnsona według tej kolejności, w jakiej on zarejestrował je w San Antonio w Gunter Hotel w 1936 roku. Na pierwszy ogień poszła wówczas ta pieśń, która wybrzmiała, Kind Hearted Woman Blues, a zaraz potem Dust My Broom. To chyba jeden z najczęściej ogrywanych przez bluesmenów numerów Roberta Johnsona, przez bluesmenów i przez kobiety grające i śpiewające bluesa, i oto Aria Littinen w swojej koncertowej, rozbudowanej wersji Dust My Broom z 2014 roku.

Jako trzecie zostało utrwalone na tych historycznych urządzeniach, którymi wówczas rejestrowanego dźwięk, nagranie zatytułowane Sweet Home Chicago. No myślę, że obok Dust My Broom to pewnie to też jedno z najczęściej wykonywanych bluesowych kompozycji Roberta Johnsona, pewnie też spopularyzowane głównie przez The Blues Brothers. A ja wybrałem już z 2020 roku nagranie dosyć współczesne, chociaż wykonawcą tego utworu jest człowiek, który urodził się wtedy, kiedy Robert Johnson jeszcze chodził po tym świecie. William Shatner, amerykański znany aktor, urodził się w 1931 roku, a oto w 2020 zdecydował się na nagranie płyty, albumu, który zatytułował The Blues. I na tej płycie znalazła się jego wersja Sweet Home Chicago. William Shatner.

0: Chicago.
1: Czwartym nagraniem zarejestrowanym przez Roberta Johnsona w 1936 roku w San Antonio był utwór Rambling on My Mind. No a tu oczywiście wszystkim nam w pierwszej kolejności nasuwa się idea, okej, Clapton i jego słynne nagranie z tego albumu z Blues Breakers i Johnem Mayallem. No ale to by było zbyt oczywiste. Ja wybrałem wersję współczesną Rambling on My Mind z 2013 roku. W tej wersji usłyszymy Shimika Copeland, Corea Harrisa i Alvina Youngblood Harta. Rambling on My Mind.

0: Tamika Copeland, everyone.
1: Corey Harris.
2: Phil Wiggins.
3: Alvin Youngblood Hart.
4: Tak jak już mówiłem, słuchamy kompozycji Roberta Johnsona, przetransponowanych na w miarę współczesny język przez współczesnych artystów. Kolejny artysta to Will Jones, Brytyjczyk, urodzony w 1973 roku. Przede wszystkim chyba znany z tego, że jest synem słynnego producenta Andy'ego Jonesa, no i z tego, że koleguje się z Claptonem. Koleguje się nie tylko na płaszczyźnie muzycznej, ale także na płaszczyźnie wędkarskiej, bowiem obaj są zapalonymi wędkarzami i obaj często udają się na wspólne połowy. Ale nie o rybach, tylko o dobrym przyjacielu, czy dobrej przyjaciółce, czyli When You Got a Good Friend, kompozycja oczywiście Roberta Johnsona w wykonaniu Willa Jonesa.

Szóste nagranie, zrealizowane przez Roberta Johnsona w 1936 roku, nosiło tytuł Come On In My Kitchen. Jest wiele słynnych wykonań tego utworu, a ja poszedłem troszkę bocznym tropem i chciałbym, żebyśmy posłuchali wykonania Come On In My Kitchen Marka Josepha. A Mark Joseph to, jak to się mówi, utalentowany bardzo gitarzysta, ale nie wychodzący poza dosyć wąski krąg swoich fanów i fanek, odbiorczyń i odbiorców. Amerykanin, głównie działający w Minnesocie, ale swoją płytę Palisade Peach nagrał w Kalifornii z Stowarzyszeniem Kalifornijskich Muzyków i właśnie z tego albumu Mark Joseph zaprezentuje utwór Come On In My Kitchen. Oczywiście kompozycja Roberta Johnsona.

Siódme nagranie zarejestrowane w trakcie historycznej sesji w San Antonio to Terraplane Blues. Terraplane to model samochodu, który budził zachwyt wielu, również Roberta Johnsona w latach 30. ubiegłego stulecia. No i do tego stopnia, że postanowił skomponować pieśń o tym właśnie modelu samochodu, chociaż jeżeli się Państwo dokładnie wsłuchają w to, o co chodzi, to się okaże, że to jest tylko taki pretekst do tego, żeby opowiedzieć historię potencjalnej zdrady miłosnej. Ten utwór ma w swoim repertuarze Magda Piskorczyk i pomieściła koncertowe wykonanie Terraplane Blues na swojej jubileuszowej płycie zatytułowanej Jubilee Nighted, jesień z bluesem, rok 2023. Magda Piskorczyk.

Phonograph Blues, ósme nagranie zarejestrowane przez Roberta Johnsona. I przyznam, że jest to jeden z mniej chętnie wykonywanych utworów Roberta Johnsona, no ale któż inny jak Peter Green, który przecież nagrał całą płytę, na którą złożyły się kompozycje Johnsona, mógłby zaprezentować Phonogram Blues w tym wydaniu pierwszego Cienia Bluesa. Peter Green i jego niezwykły, aksamitny głos.

0: Zapowiadałem, że będą to bardzo współczesne wykonania kompozycji Roberta Johnsona, ale zrobiłem jedno odstępstwo, chociaż ujawnione to nagranie zostało dosyć późno, bo na serii zatytułowanej The Bootleg Series, i to był volume 8, chodzi oczywiście o Boba Dylana, który na tym właśnie zestawie przypomniał swoje własne wykonanie kompozycji Roberta Johnsona 3220 Blues.
1: Well, I said for my baby, man, and she don't come.

Jeden z najbardziej rozrywkowych, że tak powiem, numerów bluesowych, które Robert Johnson zarejestrował podczas swojej pierwszej sesji nagraniowej, to utwór zatytułowany They're Red Hot. I ten utwór usłyszymy we współczesnej, 21-wiecznej wersji hiszpańskiej orkiestry bluesowej, która nazywa się The Rusty's Blues Band. Pochodzą z niewielkiej miejscowości Olot w Katalonii. Miejscowość, która szczyci się tym, że jest położona na czterech kraterach wulkanicznych. No, ale widać, że wulkaniczne okoliczności nie przeszkadzają mieszkańcom Olot, żeby grać i rozumieć bluesa. Oto w ich wykonaniu They're Red Hot, The Rusty's Blues Band.

11 numer, który nagrał Robert Johnson w 1936 roku w Gunter Hotel w San Antonio, to Dead Shrimp Blues. Też chyba jeden z nie tak bardzo często wykonywanych przez współczesnych bluesmenów i bluesmenki utworów, a ja wybrałem wersję Paula Blacka z zespołem The Flip Kings. Paul Black to też dosyć tajemnicza postać. Mam jego płytę wydaną w 1996 roku. Świetny zestaw, świetnych numerów. I szczerze mówiąc, potem absolutnie zniknął mi Paul Black z horyzontu. I to jest chyba świetna okazja, żeby właśnie w tej audycji przypomnieć Paula Blacka and the Flip Kings, Dead Shrimp Blues. Na zakończenie tej prezentacji pierwszych nagrań Roberta Johnsona z 1936 roku we współczesnych wersjach. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Te nowości, które przyniósł drugi kwartał 26 roku, są w zasadzie dziełami bardzo już znanych wykonawców i zespołów wykonawczych. Będą pewne niespodzianki na koniec tej godziny, a poza tym, że to są takie oczywiste oczywistości, które ile razy coś wniosą do światowej fonografii, to wydaje mi się, że to jest warte odsłuchania, to będą też tak zwane piękne powroty. Kolejne nagranie w zasadzie wymyka się tej kategorią, bo nie jest ani pięknym powrotem, ani też taką klasyką, z którą pierwszy odcień bluesa jest związany na co dzień, bo chciałbym skorzystać z nowego albumu Kronos Quartet, który nosi tytuł Glorious Mahalia i jest w całości poświęcony legendzie muzyki gospel, czyli właśnie Mahalia Jackson. Z albumu Glorious Mahalia, Kronos Quartet w dramatycznej pieśni Sometime I Feel Like a Motherless Child.

Na swoje 90. już tam któreś urodziny Willie Nelson nie omieszkał obdarzyć nas nowym albumem. Album nosi tytuł Dream Chaser, takim najbardziej chyba znanym i marketingowo wykorzystywanym elementem tej płyty jest to, że jeden z numerów skomponował Willie Nelson wspólnie z Bobem Dylanem, ale ja wybrałem coś innego. To jest kompozycja Willie'ego z Buddym Cannonem i Bobbym Tamberlinem i nosi ten utwór tytuł We'd Make a Good Movie.

pewną niespodzianką, być może w tym zestawie kwartału drugiego 2026 roku jest obecność Marka Broussarda. No ale tu znowu pojawia się spodziewanie postać Joe Bonamassy, który w zasadzie jest tak aktywny, że nawet jeżeli sam czegoś nie firmuje, no to pojawia się we współczesności w sposób utajony i mniej oczywisty. No bo gdyby nie Joe Bonamassa i jego wspomożenie, Mark Broussard zapewne nie nagrałby płyty Chance Worth Taking, z której pochodzi nagranie You'll Be Sorry.

jedną z najpiękniejszych płyt z tego właśnie czasu, czyli z drugiego kwartału 2026 roku, jest album Angelique Kidjo, zatytułowany pięknie Hope, nadzieja. Płyta piękna nie tylko wokalnie, ale także swoim takim przekazem ponad podziałami, nie tylko takimi ideowymi, ale także muzycznymi. I myślę, że taką kwintesencją tych podziałów jest jedna z najbardziej znanych pieśni afrykańskich, czyli Malaika, którą Angelique Kidjo wykonuje wspólnie z francuskim wokalistą Florent Pagny.

W zasadzie każdy album Taj Mahala, który pojawia się, a ten pojawił się właśnie w drugim kwartale 2026 roku, no powoduje, że wzbudza ta muzyka we mnie żwawe uczucia. Ten album nosi tytuł Time i ten tytuł odnosi się nie tylko do tego nieokreślonego zjawiska, jakim jest czas, ale także do tego, że tak naprawdę te nagrania zostały zrealizowane dużo, dużo wcześniej, no a ukazały się właśnie wiosną 2026 roku. Z tej płytki posłuchamy nagrania zatytułowanego Life of Love.

Miłym dla mnie zaskoczeniem jest najnowszy album zespołu The Black Keys, zatytułowany Peaches, bo to jest taki powrót do starych, dobrych Black Keys, o ile tak można o nich mówić, bo to przecież nie jest bardzo stary zespół, oczywiście w tych kategoriach bluesowych, o których zdarza mi się czasami mówić. Wybrałem z tego albumu utwór z repertuaru Juniora Kimbrough, tytuł Tomorrow Night, The Black Keys.

Fantastyczny powrót po latach. Linda Perry. Zapamiętana przede wszystkim z takiego znaczącego bardzo debiutu z Four Non Blondes. Później Linda poświęciła się twórczości dla innych, to znaczy produkcji i dostarczaniu repertuaru dla innych artystów i nagle, dla mnie nagle, bo ona coś tam robiła samodzielnie, zademonstrowała swoją absolutnie autorską, solową płytę Let It Die Here. Album świetny, album prezentujący niesłychane możliwości wokalne, instrumentalne i aranżacyjne Lindy Perry. Utwór tytułowy z tego albumu, Let It Die Here.

I kolejny powrót po latach, czyli Peter Frampton, który no, przeżywał bardzo ciężki czas, jeśli chodzi o swoją kondycję fizyczną. No i z pomocą swojego syna nagrał bardzo, uważam, przyzwoity album zatytułowany Carry the Light. Najbardziej trafiają do mojej duszy i uszu te fragmenty albumu, które są czysto instrumentalne, tak jak i ten At the End of the Day, Peter Frampton.

Po pierwszym przesłuchaniu nowy album Dwayna Betza zatytułowany Isle of Hope nie wydał mi się specjalnie pociągający, nawet wydał mi się nieco nużący ze względu na ten taki leniwy wokal Dwayna Betza, ale kolejne przesłuchania doprowadziły mnie do stanowiska, że jednak to jest płyta, która świadczy o bardzo poważnym rozwoju twórczości Dwayna Betza, zarówno jako gitarzysty, jak i kompozytora czy współkompozytora utworów, które pomieścił na tym albumie. Wybrałem z tej płytki taki najbardziej chyba ożywiający utwór zatytułowany Down to Houston, Dwayne Betts.

Duet The Warren Treaty jest dla mnie jedną z najjaśniejszych gwiazdek na firmamencie muzyki okołobluesowej ostatniego dziesięciolecia i tak też się ma z ich płytą, która ukazała się w drugim kwartale 2026 roku. Troszkę taki autobiograficzny w tej swojej konstrukcji koncept album zatytułowany The Story of Michael and Tanya. No bo to są ich prawdziwe imiona, Michael and Tanya Trotter. Oni stanowią duet Warren Treaty. Z płytki The Story of Michael and Tanya usłyszymy Darlene and Jean.

No i teraz młodziak i taki debiut, jeśli chodzi o te podsumowania kwartalne. Nazywa się Amani Burnham, jest gitarzystą i wokalistą. No, nie unika tutaj on sam też powiązań z wzorcami z poprzednich dekad, przede wszystkim Hendrix, no a może jeszcze bardziej przede wszystkim Stevie Ray Vaughan, którego inspiracje słychać w tych dwóch krótkich nagraniach, które Amani Burnham pomieścił na swoim albumie Roots and Wings, a te piosenki to Fast Lane i Waiting by the Window. Amani Burnham.

I na zakończenie, jeżeli Państwo wytrzymali z programem tego właśnie wydania pierwszego odcienia bluesa, Longer, 12 czy nawet prawie 13 minut z zespołem Goose, którego album Big Modern jest dla mnie największą niespodzianką i takim najjaśniejszym punktem, jeśli chodzi o około bluesowe wydawnictwa drugiego kwartału 2026 roku. Z albumu Big Modern, grupa Goose, utwór nosi tytuł Salt. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: רדיו באובב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Ten longier darzę szczególnym sentymentem, bo udało mi się wtedy, kiedy zespół The Allman Brothers Band odbywał trasę po Stanach Zjednoczonych, być na jednym z koncertów i doświadczyć tego, czym jest fala uderzeniowa bijąca ze strady, kiedy Allman Brothers koncertują. I to koncertują w tym może i nawet najsilniejszym swoim składzie w historii. Greg Allman na instrumentach klawiszowych, gitarze akustycznej i śpiew, Dickie Betts na różnych gitarach i też oczywiście śpiew, J-Mo perkusja, Butch Trax perkusja, Warren Haynes gitary, wokal w chórkach, Alan Woody różne gitary basowe, Mark Inonis, konga i instrumenty perkusyjne i od czasu do czasu Thom Doucette na harmonijce ustnej. Rok 1992, album zatytułowany An Evening with the Allman Brothers Band. Słuchamy kompozycji Dickiego Bettsa Nobody Knows.

To wydanie bielszego odcienia bluesa, zawierające cztery bluesowe longiery, kończymy pożegnaniem także w tytule I'm Going Home. To jeden z najsłynniejszych numerów grupy Ten Years After. To najsłynniejsze zostało wykonane i nagrane podczas festiwalu Woodstock. A to nieco późniejsze jest jeszcze dłuższe, jeszcze bardziej rozbudowane niż woodstockowy oryginał. Zostawiam Państwa na ponad 13 minut z Alvinem Lee i kolegami. I'm Going Home. To był bielszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

Eggman, join the P-Bar.

czasu mało jest. Nie poddajemy się, jak co roku ratujemy święta. Gdy dziecko prezent ma, to wtedy wierzę, że Mikołaj jest i pamięta. Bo są prezenty, są prezenty, są prezenty, są prezenty, są prezenty, są pod choinką. Są prezenty, są prezenty, są prezenty, są prezenty. Są. Więc wy rodzice mieli mniejszy stres. Trzeba wierzyć, że mi

0: Gdy nadchodzą święta, niech dzieci pamiętają, że trzeba w Mikołaja wierzyć, bo to odciąży trochę nas. Zyskamy cenny czas i łatwiej będzie święta przeżyć. Więc by rodzice mieli mniejszy stres, trzeba wierzyć, że Mikołaj jest. Musicie wierzyć, że Mikołaj jest. Pamiętamy. Jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest Mikołaj, więc trzeba być grzecznym. Jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest Mikołaj, jest już.
1: To był taki poświąteczny dodatek do naszej audycji przednoworocznej. Żegnamy
2: ten... Tym bardziej, że ja ostatnio właśnie mówiłam, że nie mogę powiedzieć, że nie wierzę w Mikołaja, bo jakiś Mikołaj umrze. A tymczasem okazuje się, że to też działa z elfami. To bardzo mi się ten pomysł podoba.
1: Tak, bo my zazwyczaj jesteśmy tacy samolubni i myślimy, że te wszystkie elfy i Mikołaj nie mają uczuć i można je tak traktować ich przedmiotowo, a tu nagle okazuje się, że zupełnie nie, bo może nagle okazać się, że to pewnego dnia święty Mikołaj przestanie wierzyć w nas i co wtedy? I czy my wtedy po prostu
2: znikniemy? A przechodząc do naszych... Właśnie nie powiedzieliśmy, jaki jest temat. Sosnowski, co z tobą?
1: No liczyłem na ciebie, ale jakoś nie wykazałaś inicjatywy w tym względzie.
2: To ty wymyśliłeś temat, musisz opowiedzieć.
1: Nie, ja nie wymyśliłem tematu. Ja po prostu stwierdziłem, że należy pożegnać ten kaprawy, rzekłbym kolokwialnie, rok z odpowiednią dozą godności.
2: Ja w dzisiejszej audycji postanowiłam prezentować praktycznie same nowe numery. Większość numerów to ostatnie pół roku 2020, a niektóre są zupełnie świeżutkie. I teraz będzie jeden z takich nowych numerów. Celeste, o której wspominałam ostatnio, i John Batiste wykonali wspólnie utwór It's Alright. Myślę, że to jest bardzo ważne dla nas wszystkich na przełomie jednego roku i drugiego roku, o którym jeszcze nic nie wiemy, żeby ktoś nam powiedział, że wszystko w porządku.

0: Ja jak zwykle delikatnie wyłamuję się spod absolutnie niecierpiącej jakiegokolwiek sprzeciwu władczości góreckiej i wybieram utwory, które delikatnie rozmijają się z tematem audycji, który sam wymyśliłem.
1: Ale ja przecież nie ingeruję w twoje wybory. Dzisiaj jakieś insynuacje na całego po prostu.
0: Wkroczmy w ten nowy rok z przytupem, grając piosenkę zupełnie powolną. Chciałem zaproponować Państwu piosenkę wykonawcy, który nazywa się George Glue i który jest Walijczykiem. Raczej nie kwapi się do tego, żeby wydawać albumy długo grające i prezentuje światu kolejne single. Zaczął pokazywać te single w 2017 roku, a z 2018 roku pochodzi piosenka nosząca tytuł Higher.

Przed rozpoczęciem kolejnego roku warto przeprosić wszystkich, którym się to należy na podstawie roku ubiegłego. Dlatego polecam numer z najnowszej płyty zespołu Gorillaz, która się ukazała całkiem niedawno i to bardzo mnie cieszy. I tutaj wyjątkowy duet z malijską artystką Fatoumatą Diawarą, który właśnie nosi tytuł Désolé, czyli przepraszam.

Sosnowski powiedział o żegnaniu tego roku z godnością, a ja z przyjemnością pożegnam ten rok środkowym palcem, tak jak Fisz i Emadę.

Wademarczyka, furka, chłopcy z bagiem. Zakładam kosmiczny skafander, jak Faro Sanders. Czekam na karmę, kręcę ramionami, by odreagować tę handrę. Tańczę czarną sambę.

Śpiewaj swoje la la la la, ale ten rok to był skandal. Bez odznaczeń, bez fanfar, a za głupotę kto wystawi mandat? Kiedy policja jest na tęczowych marszach albo pod domem.

Odnosząc się do braci waglewskich żegnających się ze starym rokiem środkowym palcem, ja ze starym rokiem pożegnam się słowami Lily Allen i piosenką Fuck You.

Kolejna piosenka to będzie prawdopodobnie wybór niezwykle tendencyjny i ta piosenka pojawi się w niezliczonej ilości audycji w kończących rok. Ja jednak nie mogłem się oprzeć temu, żeby tą piosenkę zaproponować Państwu właśnie dzisiaj, bo szczerze mówiąc, przez cały, no przynajmniej przez połowę tego roku, czułem się dokładnie jak podmiot liryczny w piosence Toma Waitsa New Year's Eve.

A teraz będzie zespół, którego nie odkryłabym, gdyby nie nasza audycja w Radiu Baobab. Dlatego jestem bardzo wdzięczna, że możemy tutaj się z Państwem spotykać i to mnie tak mobilizuje do wyszukiwania takich perełek jak Ruin Brothers, którzy też bardzo niedawno wypuścili nowego singla, który nosi tytuł Taking It Easy.

0: I teraz chciałbym zaproponować piosenkę, której prawdopodobnie nikt inny w żadnej innej audycji nie śmiałby zaproponować. To jest numer, który trwa prawie 17 minut i niestety będziemy musieli się tym numerem z Państwem pożegnać. Jest to numer pochodzący z pierwszej płyty supergrupy Transatlantic, w której skład wchodzi, bo grupa ponownie zaczęła nagrywać i właśnie wydała piąty album. W skład tego zespołu wchodzą tacy muzycy jak Mike Portnoy, Pete Trebavas, Neil Morse i Roy Nestold z grupy The Flower Kings. Myślę, że tak jak ten cały rok był niezwykle przewrotny, tak ta progresywno-rockowa piosenka w pełni oddaje tę przewrotność. Utwór zatytułowany jest My New World. A jeszcze tak na koniec, czy ty masz już jakieś postanowienia noworoczne?
1: Staram się nie robić postanowień noworocznych, bo psychologowie mówią, że to słabo działa. Że wszelkie zmiany należy wprowadzać stopniowo, a kiedy dajemy sobie jakiś deadline, taki, że od nowego roku to jakieś radykalne zmiany się wprowadza, to podobne.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Czy dadzą Państwo wiarę, że The House of the Rising Sun jeszcze 30 lat temu zdawał się być jednym z najistotniejszych numerów w historii, jakie dotarły do uszu polskich słuchaczy i słuchaczek? Skąd taki wniosek? Ano stąd, że kiedy 30 lat temu zakładaliśmy z Wojtkiem Manem i Krzyśkiem Materną Radio Złote Przeboje, które wówczas jeszcze nazywało się Radio Pogoda, zrobiliśmy sondaż wśród potencjalnych słuchaczy tego radia i wtedy okazało się, że najpopularniejszym wśród nich nagraniem w całej historii światowej fonografii jest właśnie The House of the Rising Sun, nagrany przez zespół The Animals. No więc teraz już zapewne wszystko wiadomo. Tym muzykiem, tym artystą, o którym dzisiaj będę Państwu czytał z książki Blues z kapustą, jest Eric Burdon.

Uwaga, czytam. Na bliski kontakt z Bardonem czekałem prawie pół wieku. Byłem na koncercie Animalsów w sali kongresowej w listopadzie 1965 roku, machałem marynarą, ale nie trafiłem na słynną prywatkę z ich udziałem u Pućki Szabłowskiej, choć dopisało się do niej pewnie już z 500 osób. W 1998 roku olał mnie podczas konferencji prasowej w Trójce. Na pytanie, w jaki sposób można ostrzec młodych przed użyciem narkotyków, odparł, że on nie chce ostrzegać, woli śpiewać. I dopiero w 2010 roku doszło między nami do bliskiego, dłuższego kontaktu w bardzo niezwykłych okolicznościach. W Dolinie Szarloty.

Wymyślonym przez Zofię Kossak-Szczucką określeniem szaleńcy boży nazywam ludzi, którzy napędzani jakąś nieziemską energią osiągają cele teoretycznie nieosiągalne. Poznałem niewielu. Jednym z nich jest Mirosław Wawrowski. Niespełniony lekarz, fan muzyki rockowej, biznesmen, wizjoner, uroczy wariat. W pierwszej dekadzie XXI wieku w środku niczego, czyli w lesie między Słupskiem a Ustką, na 80 hektarach stworzył olbrzymi kompleks hotelowo-rozrywkowy połączony z ogrodem zoologicznym i areną rock'n'rollową. Od 2007 roku realizuje też tu swój kaprys marzenie – Festiwal Legend Rocka. Dylan, Santana, Deep Purple, ZZ Top, Colosseum, John Mayall, Alice Cooper w środku polskiego lasu. W 2010 roku Mirek ściągnął do Charlotte Bardona. Niby oczywista idea, bo lider The Animals to rzecz jasna legenda rocka, ale też jest drugie dno tej oczywistości. W Królestwie Charlotte postanowił bowiem prezes Wawrowski wybudować kaplicę. Miejscowy proboszcz nie miał do tego przekonania. Udał się więc Mirosław do biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego. Kto się będzie modlił w tej twojej kaplicy, synu? Zapytał ekscelencja. Przyjeżdżają do Charlotte najwybitniejsi artyści z całego świata. Oni też potrzebują duszą i sercem być bliżej Pana, odparł rezolutnie Mirosław. A jakich to wybitnych artystów masz na myśli? Drążył dalej z lekką ironią hierarcha. No, w tym roku na festiwal przyjeżdża na przykład Eric Bardon, brzmiała już troszkę mniej pewna odpowiedź. I w tym momencie Mirek dostrzegł błysk w mądrych biskupich oczach. Bardon? Ten z Animalsów? Mirek dostał zgodę na postawienie kaplicy, ale też zobowiązał się dać świadectwo prawdziwości deklaracji o potrzebach duchowych gwiazd rocka.

Smashing Interviews Magazine w 2013 roku Melissa Parker zapytała Bardona, czy określasz siebie jako osobę religijną czy uduchowioną? Na co Bardon odpowiedział, moja dusza jest pełna dobrych intencji. I tutaj wybuchnął śmiechem. Moją religią jest poszukiwanie duchowości i jestem przekonany, że religia zorganizowana jest jednym z najbardziej niebezpiecznych elementów rzeczywistości. To po angielsku brzmiało mniej więcej I'm just a soul whose intentions are good. I wtedy właśnie roześmiał się Bardon, a to jest fragment nagrania, który należy do jednych z najbardziej znanych utworów wykonywanych przez The Animals. Don't let me be misunderstood.

0: Następnego dnia, tak jak w każdą niedzielę przed południem, Wojtek Mann prowadził w Trójce Piosenki bez granic. Wcześniej umówiliśmy się, że jeżeli Bardon będzie w formie, zrobimy z nim telefoniczne wejście na antenę. Marianna, o dziwo, nie zgłaszała zastrzeżeń. Ale jak przyszło co do czego, czyli na 20 minut przed planowanym łączeniem, zablokowała wstęp do apartamentu męża. Mieszkali w Szarlocie w oddzielnych apartamentach, mówiąc, że artysta źle się czuje. Wojtek trochę się już denerwował, może nawet myślał, że ściemniam. Ja stałem jak głupi pod drzwiami naszej gwiazdy, a pani Marianna ze spokojem oznajmiła, że idzie do kuchni po dzbanek herbaty. I poszła. Jak tylko znikła za rogiem, zapukałem do drzwi, usłyszałem dźwięczne kamen i wszedłem. Erik wyraził zdziwienie, że tak długo kazałem mu czekać, po czym ze spokojem poświęcił następne 20 minut na sympatyczną rozmowę trójkową, okraszoną paroma nagraniami. Po zejściu z anteny jeszcze chwilę rozmawialiśmy o niedostatkach klimatyzacji. Dał mi miły wpis na okładce oryginalnej kopii Mono Animal Tracks. Uścisnęliśmy sobie dłoni i wtedy wkroczyła Marianna z bankiem herbaty. Czy wszystko się udało? Zapytała z uroczym uśmiechem, odprowadzając mnie do wyjścia. Menadżerowie artystów to trudny we współżyciu gatunek, ale menadżer żona to przypadek szczególnie niebezpieczny.
1: My name is Winston Churchill and I'm having a fucking nervous breakdown.

0: Kolejny kontakt z państwem Bardonami miałem w 2016 roku, kiedy Bardon został zaproszony jako jedna z gwiazd Suwałki Blues Festival. No, oczywiście ponownie nie było mowy ani o konferencji prasowej, ani o jakichkolwiek wywiadach, ani o zrobieniu sobie selfika z Bardonem. Natomiast, co bardzo mnie zadziwiło, jednym z podstawowych wymogów, jakie postawiła Marianna organizatorom tego koncertu, było ustawienie na scenie olbrzymiego ekranu telewizyjnego, czegoś na kształt promptera. I na tym prompterze wyświetlane były teksty, które miał śpiewać Bardon. I proszę sobie wyobrazić, że był także wyświetlany tekst utworu The House of the Rising Sun. Staliśmy z Marianną tuż przy konsolecie backline'u, czyli jakieś 8 metrów za samym artystą. Miałem możliwość obserwować, jak kontrolowała ona kondycję swojego małżonka i podopiecznego. W pewnym momencie Bardon zszedł z estrady, za kulisy, wykonał jakiś charakterystyczny wyłącznie dla nich, dla małżeństwa, ruch, co spowodowało, że Marianna sięgnęła do torebki, wyjęła z nich paczuszkę popularnych także u nas cukierków szwajcarskich, włożyła dwa z nich pod język artysty, który błysnął oczyma i raźnym krokiem wrócił na estradę.
1: Well, here's a song called

Mówię te słowa w 2025 roku. Nie wiem, w jakiej kondycji jest Eric Burdon i czy nadal jeszcze koncertuje, więc nie mam żadnych bieżących nagrań artysty. I to spotkanie w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa z tą legendą bluesa i rocka zakończymy pieśnią, która opowiada po prostu o przemijaniu czasu. As the years go passing by. Eric Burdon and the Animals. To był Bielszy Odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

0: Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
1: Radio Baobab.